0: Reklama.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
9: Ponton Radio. I wszystko gra. Ponton Radio. 104,9 FM.

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak? To Allegro.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
6: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
5: Newsy, goście i Twoja muzyka.
7: Od poniedziałku do piątku, od 12.
8: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Reklama.
9: 104,9 FM. Bom Dom Radio.

0: Flash. Skrót lokalnych informacji.
1: A w pełnym wydaniu wiadomości o 7.30 powrócimy do losów planowanej spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych w Chełmie. Ta sprawa nadal pozostaje nierozstrzygnięta. Dzisiaj rozpoczyna się dwudniowe świętowanie. Tym razem Lublin będzie gospodarzem centralnych obchodów Święta Straży Granicznej. Na dziś przewidziano piknik od południa na Placu Litewskim. Z kolei w sobotę główne uroczystości, w trakcie których funkcjonariusze i pracownicy formacji otrzymają odznaczenia państwowe i resortowe. Za niecałe pół godziny w wiadomościach także o planie na chełmskie targi książki. Wydarzenie odbędzie się już po raz piąty i tym razem zagości na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego.

0: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
2: Piątek, piąteczek, piątunio. Dziś 15 maja. Dzień dobry wszystkim. 6 minut po godzinie 7. Jak zwykle z wami o tej porze. Wyspany oczywiście, że tak. Dominik, cześć, witajcie.

Zaraz. Czy to połowa miesiąca? 15 maja? Czy maj ma jednak 31? 31, dobra. No to w takim razie tak do połowy dnia i wtedy będziemy mieć połowę miesiąca. No, po 15 wiadomo, czas też jak zwykle codziennie o tej porze, czyli 10 minut po godzinie 7, zajrzeć do kartki z kalendarza. 15 maja to 135 dzień roku, piątek, 20 tydzień roku, a swoje imieniny obchodzi Zofia, Nadzieja oraz Izydor. Jeszcze w niektórych kalendarzach często się może pojawić Andrzej, Nadia, Jan, Piotr, Paweł, Maksym, Kasjusz, Antazy, Dioniza, Wiktoryn czy też Florencjusz. W nietypowych świętach jest naprawdę gęsto. Międzynarodowy Dzień Rodzin, Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień Niezapominajki, Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych, mamy też Światowy Dzień Kangurowania, Patronalne Święto Rolników oraz Dzień Dojazdu Rowerem do Roboty. No, chociaż tyle. Bez korków, ekologicznie i zdrowo.

0: reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plato, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
0: Reklama.

0: Dzień dobry, ponownie 20 minut po godzinie 7, tak jest. Na zewnątrz pełno rowerzystów dzisiaj. Dlaczego? Ano dlatego, że dzisiaj jest dzień dojazdu rowerem do roboty, więc dzisiaj wszystkie samochody zostają. W autobusach też będzie pustka, więc jak ktoś ma na przykład popsutą oponę w rowerze i musi pojechać komunikacją, to gwarantujemy, pustki będą jak złoto. W teorii przynajmniej, bo chyba nie wszyscy jednak wiedzą, że dzisiaj jest ten dzień dojazdu rowerem do pracy. Ci, którzy dopiero co się dowiedzieli i już właśnie mieli wsiadać do auta, no weźcie zrezygnujcie z tego, no przecież to są idealne korzyści. Zdrowy styl życia, codzienna aktywność fizyczna, nie tylko dzisiaj, ale codziennie próbujcie dojeżdżać rowerem do pracy. Po prostu poruszajcie się na dwóch kółkach, a zobaczycie, że będzie po pierwsze szybciej, po drugie będzie taniej. I chyba to tanie do was przemówiło, prawda? Do tego chyba nie trzeba namawiać. Ale namówię was, żebyście pozostali z nami na 104,9 FM, bo moi kochani, za 9 minut, 7:30, najświeższe lokalne wiadomości, piątkowe.
1: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Hełm Lwowska 67. Telefon 82 565 1096.
2: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
8: Północ Nieruchomości pomoże ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie twojej wymarzonej nieruchomości.
7: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
8: Zadzwoń 664 775 457
7: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
9: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
10: Reklama. Jest 7.30, a to czas na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. Sprawa planowanej spalarni odpadów w Chełmie nadal pozostaje nierozstrzygnięta. Spółka MK nie zgadza się z ostatnim postanowieniem miasta. Złożyła zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego. Chodzi o planowaną budowę zakładu do odzysku energii z odpadów medycznych i weterynaryjnych, który miałby powstać na terenie Chełma. Inwestycja od dłuższego czasu budzi duże emocje i sprzeciw części mieszkańców. W kwietniu tego roku miasto odmówiło podjęcia zawieszonego postępowania środowiskowego. Teraz inwestor zaskarżył to rozstrzygnięcie. Jak wynika z pisma prezydenta Chełma z 7 maja, zażalenie zostało złożone w terminie i przekazane do SKO. Miasto jednocześnie podtrzymało swoje stanowisko, uznając, że nie ma podstaw, by samodzielnie zmienić wcześniejsze postanowienie. Sprawa ma już długi żywot. Jesienią ubiegłego roku samorządowe kolegium odwoławcze uchyliło wcześniejszą odmowę wydania decyzji i przekazało sprawę miastu do ponownego rozpatrzenia. Niedługo później do postępowania włączyła się spółdzielnia mleczarska Bieluch, która zaskarżyła decyzję kolegium do sądu administracyjnego. I to właśnie status Bielucha pozostaje dzisiaj jednym z kluczowych wątków. Miasto w

0: wskazuje, że nadal nie jest rozstrzygnięte, czy spółdzielnia może występować w tej sprawie na prawach strony. Z tego powodu postępowanie dotyczące inwestycji pozostaje zawieszone. Teraz zażaleniem Emki zajmie się samorządowe kolegium odwoławcze i dopiero ono oceni, czy odmowa podjęcia zawieszonej sprawy była zasadna. Lublin będzie gospodarzem centralnych obchodów Święta Straży Granicznej. Główne uroczystości odbędą się jutro o 12 na Placu Zamkowym. Podczas wydarzenia funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej otrzymają odznaczenia państwowe i resortowe. Zaplanowano także uroczysty apel połączony z promocją na pierwszy stopień oficerski, pokaz musztry paradnej, występ orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz defiladę pododdziałów. Obchody poprzedzi jednak piknik Straży Granicznej, który odbędzie się dziś od 12 na Placu Litewskim. W programie prezentacja sprzętu służbowego, inscenizowany posterunek graniczny oraz atrakcje dla dzieci. Piknikowi będzie towarzyszyła również akcja honorowego krwiodawstwa pod hasłem 35 lat na Straży Życia, a wieczorem o 19 odbędzie się koncert orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: To już niedługo. Hełm stanie się stolicą polskiej książki za sprawą chełmskich targów książki, które zamienią plac doktora Edwarda Łuczkowskiego w plenerową arenę dyskusji, spektakli i koncertów.
2: To dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie m.in. Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik, a także koncerty muzyczne, zespół Plato i Skytech. Spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury.
0: Zapowiada Małgorzata Chmielewska z biblioteki. Wydarzenie odbędzie się 22 i 23 maja. Będzie też poprzedzone dzień wcześniej czytaniem poezji Tuwima w miejskiej przestrzeni. Z kolei w niedzielę będzie okazja ku temu, by zwiedzić Wojsławice. Na ten temat więcej na naszej antenie Iwona Dawidziuk z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.
3: Od kilku lat w gminie Wojsławice organizujemy wspólne grupowe zwiedzanie naszych atrakcji turystycznych z przewodnikiem i nie inaczej będzie w tym roku. Warto do nas przyjechać, bo ciekawych miejsc mamy naprawdę sporo, od ośrodków kultury w Rozięcinie i Majdanie Ostrowskim, poprzez Izbę Tradycji Ziemi Wojsławickiej, ulokowanej w dawnym synagodze wraz z galerią na piętrze, poprzez wojsławicki rynek z zabytkową zabudową, aż po ścieżki przyrodniczo-edukacyjne w Majdanie Starym i Majdanie Nowym.
0: Niedzielną zbiórkę uczestników przewidziano na 14 przed ratuszem w Wojsławicach, przy czym dojazd do poszczególnych lokalizacji uczestnicy muszą zrealizować we własnym zakresie.
1: Bon Ton Radio.

0: must. Z tym człowiekiem mam zamiar spędzić cały weekend. Nie powiem wam, w jaki sposób, czy jedziemy na ryby, czy na koncerty. Tego nie powiem, a nie ma takiej opcji. Ale on może zdradzi. Na pewno zdradzi wam, co dzieje się na naszych drogach. Posłuchajcie, Marcin Petruk już teraz przy mikrofonie.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Początek piątku na drogach nie różni się specjalnie od innych, tak zwanych dniach roboczych, bo im bliżej centrum Chełma jesteśmy, tym ruch jest większy. Także rowerzystów i pieszych, dlatego trzeba zachować ostrożność przed przejściami i ścieżkami, zwłaszcza jeżeli są słabiej widoczne przez zaparkowane pojazdy. Przypominamy, że w remoncie jest ulica Kilińskiego, a prace drogowe trwają również na Przemysłowej.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zscr.okrzow.edu.pl.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
4: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramik na 34E. Zadzwoń 608 340 730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie Hadeku. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio.
16: Kiedy dojeżdżamy rowerem do pracy, właśnie nastał, tak jest, 15 maja, a my przed godziną 8 już teraz zapominamy o tym, że mamy swój samochód, wiemy, że porządna marka i tak dalej, wiemy, że ryk silnika taki jak trzeba, no wiadomo, kolor też jest nieprzypadkowy, no ale dzisiaj stawiamy na rower. Nie da rady, dzisiaj stawiamy na rower, koniec, kropka, nawet nie ma takiej możliwości, że coś zadzieje się tutaj w tym temacie innego. No musicie dzisiaj postawić na ekologię i koniec, no tak jest wymuszone święto, no ale mam nadzieję, że to wymuszenie na was zrobi wrażenie, wiecie, że raz jakby, wiecie, no dzisiaj będziemy was napiętnować, ten co jedzie dzisiaj samochodem roboty, to jest taki i taki, jedzie rowerem, a jutro może akurat przyjdzie taki dzień, że wam się to spodoba, nie będziecie musieli stać w korkach, nie będziecie musieli też stać na stacji paliw, nie będziecie musieli w ogóle cenami paliw się interesować, o, a jak ktoś sobie kupi rower elektryczny, to baterię będzie można też ładować u siebie w firmie i dzięki temu też można parę groszy zaoszczędzić, tak o. Dobra, koniec tych podpowiedzi, bo jak jakiś szef wasz zaraz do mnie zadzwoni, jak mnie tutaj od góry do dołu, no może bez sensu faktycznie takie tematy tutaj poruszać, także zmieniając temat, przerwa na reklamy. Nie, no, żartuję, przerwy na reklamy na razie nie będzie. Jest zaproszenie, słuchajcie, 8 godzina, najświeższe informacje z kraju i ze świata, a później czas na rozmowę z gościem Radia Bonton. Zapraszam, obecność powiedziałbym, że obowiązkowa, ale dobrowolna. Wtedy więcej was przyjdzie na pewno.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
2: Twoje, moje!
3: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
4: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Co? Za darmo?
3: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
7: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
8: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
7: Serio?
8: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
7: I co? Udało Ci się sprzedać?
8: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
9: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
10: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
11: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
2: Piąteczek sobie leci, a wy, drodzy słuchacze, słuchacie sobie na luziku Radia Bonton na 104,9 FM. No i dobrze, dzisiaj 15 maja, Międzynarodowy Dzień Rodziny. Pierwsze obchody miały miejsce 15 maja 1994 roku w ramach Międzynarodowego Roku Rodziny. Od tamtej pory już dzień ten służy po prostu jako globalna platforma do promowania świadomości o społecznych, ekonomicznych, no i też w sumie demograficznych procesach wpływających na funkcjonowanie tej właśnie rodziny. Tutaj pragniemy zaznaczyć, że przekazywanie wartości zrównoważonego rozwoju kolejnym pokoleniom jest naprawdę kluczową rolą rodzin we współczesnym świecie. Gospodarstwa rodzinne, stanowiące 80% wszystkich gospodarstw rolnych na świecie, odgrywają istotną rolę, wiadomo, w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonym zarządzaniu ekosystemami. Zmiana klimatu, ona najbardziej dotyczy

0: Kilka rodziny w krajach rozwijających się ze względu na ich zależność od zasobów naturalnych, no i też słabą infrastrukturę. Poprzez edukację i też zmianę codziennych nawyków rodziny mogą znacząco zredukować swój ślad węglowy. Oszczędzanie energii, ograniczenie odpadów, no i też zmiana diety. Słuchajcie, to wszystko może prowadzić do zmniejszenia emisji związanych z żywnością nawet o 73%. Dzisiaj to pragnę zaznaczyć i może się uda jakoś właśnie w tym wyjątkowym dniu do Was dotrzeć. Tu Radio Bon Ton, cały czas gra dla Was na 104,9 FM, już 21 minut po 8.
1: Słuchacie

0: Tron.
1: Eliza Kudalska-Nowosad, dzień dobry. Witam serdecznie w Radiu Bonton, gościa radia, starszy brygadier Wojciech Chudoba, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Czas na opowieść o tym, co się wydarzyło, również z udziałem chełmskich strażaków, a także druhów z okolicznych OSP. Dzisiaj już wiemy, że Państwowa Straż Pożarna tam na miejscu, czyli w lasy Puszczy Solskiej, przekazała już do dyspozycji lasów państwowych, a także prywatnych właścicieli. Można powiedzieć, że akcja się zakończyła ze strony Straży Pożarnej. Zapytam na początek może jednak inaczej. Na ile dekad

0: liczy się pana doświadczenie zawodowe w Straży Pożarnej?
1: Pracuję trzecią dekadę, służę w Państwowej Straży Pożarnej.
0: To sporo.
1: No nie mnie to oceniać. Ja wciąż czuję się młody, więc mam nadzieję, że jeszcze kilka dekad spędzę w tej instytucji.
0: Ale sporo, jeśli chodzi o pozyskiwanie doświadczenia w trudnych sytuacjach. Do tego właśnie chcę dopiąć kolejne pytanie, bo ile razy w pana karierze zawodowej, w służbie, zdarzyło się panu brać udział w akcji o takich rozmiarach, gaszeniu pożaru, o takich rozmiarach, jak to miało właśnie w lasach Puszczy Solskiej?
1: Nigdy. Nigdy nie byłem przy takim zdarzeniu i tutaj powiem, i nie boję się tego powiedzieć, że strażacy, którzy dzisiaj pracują, którzy służą dzisiaj w obecnym czasie w Komendzie Miejskiej w Chełmie, nikt z nas nie brał w tak dużym zdarzeniu pożaru lasów udziału.
0: Dzisiaj mówi się o około 1000 hektarów i podzielone to zostało na dział jakby lasów państwowych i prywatnych właścicieli. Niewyobrażalny obszar. Proszę powiedzieć, jak wpływa zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej o pożarze lasu. To co panowie wtedy myślicie? Co to tak naprawdę dla strażaków oznacza?
1: Na pewno jest obawa, bo pożar lasu jest dość skomplikowanym zdarzeniem. Wiadomo, w rejonie działania Komendy Miejskiej w Chełmie mamy dość małe obszary leśne o małym stopniu zagrożenia pożarowego. Mamy dużo lasów mieszanych, tak? A w tamtej okolicy, gdzie byłem, gdzie gasiliśmy ten pożar w Puszczy Solskiej, to zagrożenie na pewno jest większe. Są to lasy przeważnie iglaste, więc rozprzestrzenianie się pożarów w lesie iglastym jest na pewno dość bardziej dynamiczne. Jeszcze przy tych warunkach, które tam mieliśmy, duży, porywisty wiatr.
0: Susza.
1: Susza, tak. Wilgotność ściółki bardzo niska. No stąd też te apele leśników o niewchodzenie do lasu, jeżeli mamy dość niską wilgotność ściółki.
0: A dlaczego jest taka duża komplikacja, jeśli chodzi już bez znaczenia nawet, jaki to jest rodzaj lasu. Komplikacja włącza się, gdy po prostu pali się las. Jakie to stawia wyzwania dla strażaków?
1: No na pewno dojazd jest utrudniony. Strażacy nie mogą dojechać w każde jedno miejsce, gdzie ten pożar może się odbywać. Dojazd raz, zaopatrzenie wodne, to drugi jakiś tam element, który wpływa na sprawność prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Trzeba tą wodę często dowieźć. No na pewno też samo gaszenie odbywa się czasami przy pomocy sprzętu, który mamy, mam tutaj na myśli podawanie prądu w wody, ale w trudno dostępnych terenach też trzeba najpierw tam dojść, tak? Ileś kilometrów można pokonać pieszo. Trzeba donieść sprzęt, podręczny sprzęt gaśniczy, którym strażacy dopiero później siłą własnych rąk gaszą ten pożar, więc skomplikowane na pewno to zdarzenie jest bardzo i skala tego zdarzenia, która była w Puszczy Solskiej, jest niewyobrażalna. No, tak jak już mówię, pracuję trochę w straży, nigdy czegoś takiego nie widziałem, oczywiście oprócz filmów.
0: W kulminacyjnym momencie samej akcji, w gaszeniu, we wszystkich tych działaniach, bo tam brali udział poza strażakami również w innym zakresie oczywiście żołnierze, policjanci, brało udział ponad 1000 osób. W tym gronie również właśnie zawodowcy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotnicy z okolicznych OSP, z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jaka to była skala tej pomocy, która wyruszyła do wsparcia do Puszczy Solskiej?
1: Na potrzeby między innymi takich dużych działań jest utworzona Lubelska Brygada Odwodowa. Są to siły i środki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z województwa lubelskiego i właśnie jeżeli mamy tak skomplikowane bądź duże zdarzenie, są dysponowane właśnie te zastępy tak samo z Chełma, z Krasnego Stawu, z Włodawy, no ogólnie z całego województwa lubelskiego. I w tym przypadku to miało miejsce. Od nas z terenu naszego działania tutaj w Chełmie został zadysponowany pluton ratowniczy, w skład którego wchodzą wyznaczone jednostki ochotniczych straży pożarnych. Mam tutaj na myśli Wierzbice, Wojsławice, Ruda i Żmudź. I pojechały cztery zastępy, 22 ratowników z ochotniczych straży pożarnych. I tutaj duże podziękowania dla druhów. No, wiecie Państwo, jak oni działają. Są to ochotnicy, którzy poświęcają swój własny czas jadąc do zdarzenia i też brali udział w tym dużym pożarze. Oczywiście z Państwowej Straży Pożarnej, czyli z komendy, też pojechały dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, samochody operacyjne i tutaj tych ratowników ode mnie z komendy było 14. Działania prowadziliśmy 6 i 7 maja i 9 maja też został zadysponowany samochód operacyjny z zespołem dronowym. Tutaj chciałbym też powiedzieć, że do naszych działań wchodzą też nowinki techniczne, tak? I tutaj te drony, które patrolowały już później, jak już statki powietrzne, które zrzucały wodę wcześniej, przestały latać, to dronami patrolowaliśmy ten teren działań.
0: Nieoceniona robota.

0: Oceniona robota. Ten dron jednak z kamerą termowizyjną leci nad tym lasem i widzimy, w którym miejscu jest podwyższona temperatura. Tutaj mówiąc tak, takim zwykłym językiem, w którym miejscu jest podwyższona temperatura i w to miejsce możemy wprowadzić od razu ratowników, którzy albo tam dowiozą wodę, albo po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, przejdą i usuną to zagrożenie. Także te drony zrobiły naprawdę kawał bardzo, bardzo dobrej roboty. Chociaż tutaj chciałbym jeszcze dodać, że ostatnio mieliśmy też pożar na terenie naszej komendy w zakładzie jednym i to było 17 kwietnia i też został zadysponowany zespół dronowy z sąsiedniej komendy ze Świdnika, za co bardzo tutaj dziękuję kolegom ze Świdnika. I ten dron naprawdę bardzo pomógł nam w szybkiej lokalizacji zarzewi ognia, gdzie trzeba ten prąd wody podać po prostu. To jest nieoceniona pomoc.
1: To, co przede wszystkim podał pan w opisie tego, co zobaczyło na miejscu, to skala, przerażająca skala tego pożaru. Ale gdyby mógł pan jeszcze opowiedzieć o swoich doświadczeniach jako zawodowiec, jak wyglądała skala wsparcia z wielu zakątków kraju, bo to nie było tylko nasze województwo, i przygotowania do tak dużego kryzysu ze strony koordynacji samej akcji. Jak pan to widzi?
0: Wsparcie było z terenu całego kraju, tak jak pani mówi, wcześniej pani wspomniała, 1000 osób zaangażowanych w działania z różnych służb, czy to Wojska Obrony Terytorialnej, czy policja, czy ochotnicze straże pożarne i Państwowa Straż Pożarna, ale też i służba leśna, też nieoceniona pomoc. Oni dokładnie znają rozkład, rozmieszczenie w lesie każdej drogi. Nieoceniona pomoc nawet zwykłych mieszkańców takich lokalnych, którzy też pomagali ratownikom. 1000 osób to też i koordynacja, to też i logistyka, zaopatrzenie w paliwo tych wszystkich samochodów, wyżywienie dla tych ratowników, miejsce odpoczynku dla tych ratowników, także bardzo dużo ludzi było zaangażowanych, już mówię, oprócz nawet gaszenia tego pożaru, samego gaszenia. I w mojej ocenie ta pomoc i ta koordynacja przebiegła bardzo sprawnie, o ile można powiedzieć, przy 1000 ratowników. Na początku każdego zdarzenia musi to się po prostu rozkręcić. I w mojej ocenie to przebiegło bardzo sprawnie. No niemniej jednak tragedia dla ekosystemu powstała bardzo duża, bo spaliło się około 1000 hektarów lasu. Bardzo zresztą fajny las. Nie wiem, jak ktoś na Roztocze jeździł, to mógł to ocenić. Działania naprawdę zakrojone na szeroką skalę. Pożar lasu szybko się rozprzestrzeniał. Były też takie sytuacje, że no niestety musieliśmy uznać wyższość natury.
1: Żywiołu.
0: Musieliśmy się bardzo szybko ewakuować, akurat wycofywać, może nie ewakuować. Dowodziłem 7 zastępami Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. No i, szanowni państwo, trzeba było po prostu uciekać.
1: Panie komendancie, w znakomitej większości przypadków, gdy napływa zgłoszenie o tym, że wybuchł pożar, to późniejsze ustalenia wykazują, że jest to związane z obecnością człowieka w danym miejscu.
0: Nie da się tego ukryć. No, promil pożarów powstaje nie od działalności człowieka. Niestety mamy taką chyba naturę, że większość tych pożarów, no to powstaje od nas. To już nie mówiąc o tym pożarze, jeżeli mamy na myśli pożar lasu, ale przecież u nas borykamy się z pożarami suchych traw. W naszym rejonie działania angażuje się bardzo dużo sił i środków do usuwania. Idzie na to, słuchajcie, bardzo dużo pieniędzy, bo to trzeba i paliwo, i sprzęt, i ci ratownicy też.
1: Więc najważniejsze na koniec życzenia. Tyle samo powrotów, ile wyjazdów.
0: Wszystkim strażakom tego życzę, zresztą czy to ochotniczym strażom pożarnym, czy Państwowej Straży Pożarnej, żebyśmy mieli no jak najmniej pracy, tak? A jeżeli już, to żeby te powroty do naszych strażnic były szczęśliwe.
1: Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Starszemu brygadierowi Wojciechowi Chudobie był z nami komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.
0: Dziękuję za uwagę.
1: A na dalszą część rozmowy z gościem Radia Bonton zapraszam na naszej stronie radiobonton.pl, gdzie usłyszycie więcej na temat działań strażaków z naszego regionu, między innymi w akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Zapraszam.
2: Gość Radia Bonton. Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś. Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przyjdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rusmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet. Dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono, na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
7: Reklama.
8: Bonton Radio. Piąteczek sobie leci.
9: Dzień dobry.
8: A wy, drodzy słuchacze, słuchacie sobie na luziku Radia Bonton na 104,9 FM. No i dobrze, dzisiaj 15 maja. Międzynarodowy Dzień Rodziny. Pierwsze obchody miały miejsce 15 maja 1994 roku w ramach Międzynarodowego Roku Rodziny. Od tamtej pory już dzień ten służy po prostu jako globalna platforma do promowania świadomości o społecznych, ekonomicznych, no i też w sumie demograficznych procesach wpływających na funkcjonowanie tej właśnie rodziny. Tutaj pragniemy zaznaczyć, że przekazywanie wartości zrównoważonego rozwoju kolejnym pokoleniom jest naprawdę kluczową rolą rodzin we współczesnym świecie. Gospodarstwa rodzinne, stanowiące 80% wszystkich gospodarstw rolnych na świecie, odgrywają istotną rolę, wiadomo, w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonym zarządzaniu ekosystemami. Zmiana klimatu. Ona najbardziej dotyka rodziny w krajach rozwijających się ze względu na ich zależność od zasobów naturalnych, no i też słabą infrastrukturę. Poprzez edukację i też zmianę codziennych nawyków rodziny mogą znacząco zredukować swój ślad węglowy. Oszczędzanie energii, ograniczenie odpadów, no i też zmiana diety. Słuchajcie, to wszystko może prowadzić do zmniejszenia emisji związanych z żywnością nawet o 73%. Dzisiaj to pragnę zaznaczyć i może się uda jakoś właśnie w tym wyjątkowym dniu do Was dotrzeć. Tu Radio Bonton cały czas gra dla Was na 104,9 FM. Już 21 minut po 8.
7: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
5: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
6: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
7: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
8: W sumie to jeszcze emocje nie ostygły po środowym meczu Chełmianki z Krzyżostrowiec, ale czy w tych informacjach sportowych będzie jakieś przypomnienie, będzie jakiś powrót do tego wieczoru? No nie wiem w sumie. Bion, który już jest tutaj blisko. Marcin Petruk, proszę bardzo, oddajemy mu głos, a wy posłuchajcie najświeższych informacji sportowych.
9: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Po zajęciu miejsca wicelidera w swojej grupie, trzecioligowcy Chełmianki nie zwalniają tempa. Trzy punkty zdobyte po wygranej z Krzo Ostrowiec Świętokrzyski motywują ich do kontynuacji dobrej pasy i zwycięstwa w meczu z rezerwami Krakowi, mówi trener biało-zielonych Ireneusz Pietrzykowski.
11: No na pewno to ważne spotkanie, które wygraliśmy, bo cały sezon pracowaliśmy, żeby znaleźć się w takim momencie, czyli grać o te najwyższe cele. Wygraliśmy, no i w tej chwili zostały trzy mecze do końca. Wiadomo, że tak jak to w tej lidze, nic nie jest tutaj nikomu dane, więc w każdym z tych spotkań trzeba będzie mocno się postarać, żeby wygrać. Natomiast wydaje się, że jesteśmy w takim dobrym momencie i mentalnym, i fizycznym, jeśli chodzi o piłkarskie sprawy, że po prostu musimy to dowieść.
10: Po 31 kolejkach grupie nadal przewodzi Awia Świdnik, którą z kolei czeka spotkanie z rezerwami Korony Kielce. 26. kolejkę rozegrają natomiast w ten weekend czwartoligowe Start Krasnystaw i Bóg Hanna. Pierwszy z tych zespołów, zajmujący obecnie 10. lokatę w tabeli, podejmie u siebie zamykający ją Huragan Międzyrzec Podlaski. Plasujący się natomiast na 11. miejscu Bóg Hanna uda się do Milejowa, aby tam powalczyć o punkty z drużyną miejscowego tura. Trwają zapisy do 10. edycji nadburzańskiego biegu pod prąd, który odbędzie się 8 sierpnia na terenie gminy Dorohusk. Tym razem organizatorzy przygotowali dla uczestników aż 4 formuły. Dwie ekstremalne z przeszkodami na dystansach 7 i 15 km, bieg dla dzieci, a także 10-kilometrowy cross bez przeszkód. Łącznie przewidziano miejsce dla 500 osób, zgłoszenia są natomiast przyjmowane przez stronę nadburzańskibieg.pl. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
9: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
12: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Marcin! Marcin, idź do domu! Do domu już tu w ogóle nie jesteś dzisiaj potrzebny kompletnie. No Marcin, mówię ci, niepotrzebny jesteś! No nie słyszy, no patrzy, na korytarzu się gdzieś tam schował. Nie jest potrzebny. Teraz generalnie byłby czas na wiadomości dla kierowców, tak? Ale po co? Po co on dzisiaj potrzebny, jak dzisiaj jest dzień bez rowera? To znaczy dzień, kiedy właśnie rowerem jedziemy do pracy, a auto zostawiamy w domu, czyli dzień bez samochodu, proszę bardzo. Nie, jednak uparty i chce coś powiedzieć. No dobrze, trudno. W takim razie zapowiadamy informacje dla zmotoryzowanych. Marcin Petruk, dla bardzo skromnej.

0: grupy, słuchacze Radia Bonton w tym momencie.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: W 2025 roku do polskiej policji wpłynęło ponad 9 tysięcy zgłoszeń o skradzionych samochodach, głównie metodą na tzw. walizkę, w której złodzieje przechwytują sygnał z kluczyka i bezinwazyjnie odjeżdżają autem w siną dal. To niestety dalej dowodzi, że część rodzimych kierowców bazuje jedynie na fabrycznych zabezpieczeniach, które są przełamywane właśnie takim sposobem. Jeżeli chodzi o najczęściej kradzione marki, to najwięcej, bo prawie 1500 było Toyota, za nimi z wynikami rzędu blisko 900 sztuk znajdują się natomiast Audi i Volkswageny.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis.

0: stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
1: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm, Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
2: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
4: Reklama.
5: Autopromocja.
6: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
5: Autopromocja.
7: Bonton Radio.

0: 10 przed 9, no tak, faktycznie, już miałem mówić, że przed 10, ale jakoś tak wypsnęło mi się, że przed 9 i faktycznie jest przed 9. No dobra, słuchając sobie Radia Bon Ton, dobra muzyka i tak dalej, ale dzisiaj przypominam, jest Światowy Dzień Kangurowania. A ja przypomnę, że kangurowanie to taka metoda, która wspomaga leczenie nowonarodzonych dzieci. To jest metoda, która jest zalecana głównie wcześniakom oraz dzieciom z niską masą urodzeniową. Polega ona na położeniu dziecka na brzuchu matki przez pierwsze 2 godziny po porodzie. No i w ramach Dnia Kangurowania na całym świecie promowana jest metoda wymyślona przez Kolumbijczyka. Za chwilę 9, dosłownie niespełna za 9 minut. To czas, kiedy jak zwykle pojawiają się u nas najświeższe dla Was i najpewniejsze konkretne informacje z kraju i ze świata. Będzie też skrót wydarzeń naszych lokalnych, czyli tak zwany flash lokalny. No i oczywiście prognoza pogody, żebyście mogli wiedzieć, kiedy wziąć nieco grubszą wiosenną kurtkę albo czapkę, albo ewentualnie ubrać się leciutko, bo będzie gorąco. Szczegóły już za chwilę.
1: To jest Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
1: Skromny, ale jednak 6 minut po godzinie 9:00 to Dominik, witam Was w programie Bonton na Dzień Dobry. Cześć wszystkim, hej!

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj pragnę przypomnieć o profilaktyce raka szyjki macicy i badaniach, które można wykonywać w mammobusach, a te niedługo zawitają ponownie do naszej okolicy. Janek Zieliński, zapraszam. Około 70 tysięcy mieszkanek Lubelszczyzny kwalifikuje się do badań w ramach programu NFZ obejmującego profilaktykę raka szyjki macicy. Mówimy o paniach w przedziale wiekowym 25-64, które mogą podjąć się testu HPV-HR, który wykrywa związki wirusa HPV w ciele, a ten z kolei może przyczynić się do rozwoju raka. Takie badania wykonuje się co 5 lat. Wystarczy się zgłosić do gabinetu położnej POZ lub gabinetu ginekologiczno-położniczego, który realizuje ten program. Badanie rozbite jest na kilka etapów. Wszystkie placówki przyjmujące pacjentki w ramach tego programu znajdziecie w odnośniku dostępnym pod tym odcinkiem Witaminy FM na radiobonton.pl. Zachęcamy do badań, tym bardziej, że w naszym województwie podejmuje się ich tylko 15% z uprawnionych pań. Tutaj brawa dla pań z Łukowa, które mają najwyższą średnią w województwie. Jak podała rzecznik lubelskiego NFZ Małgorzata Bartoszek, jest to 47,5% mieszkanek, które są objęte programem w tym mieście. Jeżeli chodzi o to, gdzie najczęściej panie zgłaszają się na profilaktykę raka piersi, to 46% uprawnionych z Leśnej Podlaskiej są w czołówce. Tutaj mówimy o programie skierowanym do pań w wieku 45-74. Ponownie można te badania wykonać bez skierowania, bezpłatnie, raz na 2 lata. Oczywiście NFZ wychodzi naprzeciw, a raczej wyjeżdża, bo w naszej okolicy niedługo pojawią się mammobusy. Chronologicznie 18 maja będzie on obecny przy Krasnostawskim Domu Kultury. 21 maja przyjedzie on pod siedzibę gminy w miejscowości Wyryki Połód. 25 maja będzie on obecny w Chełmie przy markecie na 3 maja oraz w Dubience przy siedzibie OSP. To oczywiście inny mammobus. Natomiast dzień później pojawi się ponownie w Krasnym Stawie.

0: lokalnym Osirze. Temat ten pojawiał się w tym programie dosyć często i będzie co jakiś czas powracać. Oba nowotwory są jednymi z najczęściej diagnozowanych wśród Polek. Odpowiednio wczesne wykrycie daje szansę na wyleczenie. Swoje świadectwo zresztą jakiś czas temu dały chełmskie Amazonki na naszej antenie. Polecam wam tą rozmowę na radiobonton.pl. Także leczcie się, panie, badajcie się, panie, bo ja nie wiem, co my bez was zrobimy. Naprawdę. Dzięki jeszcze raz, zdrówka życzę i miłego dnia. Janek Zieliński, Witamina FM.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R. Bonto.

0: Reklama.
1: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis, a także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: uwielbiam rysowanie.
1: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub

0: Perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
2: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Wy słuchacie Radia Bon Ton, a ja czasami zaglądam na nasz portal supertydzień.pl. Sprawdźmy, co tam ciekawego, mój drogi kolego. No i koleżanko też, na pewno jakieś panie słuchają po drugiej stronie, przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, no to zerkamy. O, i okazuje się, że mieszkańcy Krasnego Stawu mogą już korzystać w końcu z nowych kontenerów na tekstylia. Na pewno się przydadzą, tym bardziej, że wiosenne porządki i takie tam. Na terenie miasta ustawiono 27 specjalnych pojemników, do których można sobie oddawać niepotrzebne ubrania i obuwie. To oczywiście efekt współpracy samorządu z firmą zewnętrzną, no i kolejny krok w rozwoju systemu segregacji odpadów, jak czytam na naszym portalu supertydzień.pl. Kontenery pojawiły się w różnych częściach miasta, między innymi przy ulicy Sienkiewicza, przy Piłsudskiego, Czechowicza, czy w okolicach dworca PKP. Miasto przypomina jednak, by wrzucać tam wyłącznie tekstylia, no i nie zostawiać innych śmieci obok pojemników. Piękna inicjatywa, rzeczy, których naprawdę szkoda wyrzucić, ale no raczej już chodzić w nich nie będziecie, już się nie zmarnują. Dajemy im w tym momencie drugie życie, moi drodzy, także piękna sprawa. Szczegóły, gdzie znajdziecie takie miejsca, gdzie można oddać takie ubrania, gdzie są te kontenery, wszystko czeka na Was na naszym portalu supertydzień.pl.
1: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plato, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Urodziła się ponad 30 lat temu w Berlinie. O programie, który przygotowało Muzeum Regionalne w Krasnymstawie, opowie dyrektor instytucji Marta Stelmaszczuk.
1: Szanowni Państwo, zapraszam bardzo, bardzo serdecznie w najbliższą sobotę, 16 maja, na Noc Muzeów w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie. Rozpoczynamy o godzinie 17 koncertem fortepianowym na naszym fortepianie marki Steinway & Sons. Zagra pani Rosanna Granda Jakubowska. Następnie o godzinie 18 będzie miała miejsce prelekcja doktora Leszka Janeczka pod tytułem Krasnystaw w pierwszej połowie XIX wieku. Mniej więcej o godzinie 19 zapraszam na koncert Adama Szabata i Waldemara Korzeniowskiego. O 20.15 odbędzie się oprowadzenie kuratorskie pani archeolog Elżbiety Sobczuk po czasowej wystawie archeologicznej pod tytułem Pod warstwą czasu. Odkrycia zabytków archeologicznych z terenu powiatu krasnostawskiego i okolic w latach 2013-2025. O godzinie 20.45 odbędzie się prelekcja doktora Konrada Grocheckiego obrazująca stan badań w zamku w Krupem. O 21.00 odbędzie się wernisaż połączony z koncertem. Wernisaż pani Olgi Waleczko z koncertem pana Jacy pod tytułem Powrót do korzeni – dekonstrukcja polskiej tradycji ludowej. O 22.00 zapraszam na oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej tej Bambrze. Oprowadzać będzie pan Mateusz Soroka. Poza tym dostępna będzie ekspozycja czasowa monet kolekcjonerskich pod tytułem Nie wszystko złoto, co się świeci. Będą to monety okolicznościowe Narodowego Banku Polskiego z lat 1995-2014 oraz oczywiście będą dla Państwa dostępne wszystkie nasze wystawy stałe. Całość wydarzenia zakończymy około godziny 23, a wstęp na wszystkie punkty programu jest wolny.
0: Większe instytucje z naszego regionu również włączyły się do tej akcji. Dlatego zachęcam do zajrzenia do zakładki Nie Przegap na stronie Super Tygodnia, bo tam znajdziecie artykuły o programach, jakie przygotowały. Zwróćcie uwagę również po prawej stronie na kalendarz wydarzeń.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Na dzień dobry.
12: Czytam i mówię, podzielę się, może ktoś z was skorzysta, bo gmina Dorohusk po raz kolejny stawia na ekologię i na muzyczne talenty najmłodszych. Co to oznacza? Że już 21 maja startuje wojewódzki konkurs piosenki przyrodniczej Tobie Ziemio Śpiewam, który od lat promuje ochronę środowiska poprzez muzykę, no i też taką piękną artystyczną twórczość dzieci, ale i też młodzieży. Uczestnicy zaprezentują tam utwory związane z naturą, lasami, jeziorami, no i pięknem tej polskiej naszej przyrody, a jury oceni nie tylko umiejętności wokalne, ale także interpretację oraz wyraz artystyczny. Organizatorzy podkreślają, że konkurs może przynieść także praktyczne korzyści. Laureaci zdobywają dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół średnich. No to warto. W tym roku najlepsi uczestnicy będą mogli dodatkowo nagrać swoją piosenkę w profesjonalnym studiu. No zobaczcie. Wygląda na to, że w Dorohusku nawet ekologia potrafi wybrzmieć w całkiem niezłym tonie. Szczegóły na naszym portalu sopratydzień.pl.
11: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
5: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
6: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
2: Skoro jest już 10, to w moim zwyczaju czas na drugie śniadanko. Dzień dobry wszystkim, to Dominik.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
4: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bondelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama. Bonton Radio. Na dzień.

0: pewnością to nie jest dzień, kiedy będą oni odpoczywać, ale świętować jak najbardziej mogą i powinni, a my też powinniśmy jako zjadacze chleba podziękować im za to, że są. Dokładnie tak, dzisiaj święto rolników, więc pozdrawiamy wszystkich tych, którzy ciężko pracują właśnie na roli, po to, żebyśmy mogli nawet właśnie iść do sklepu i sobie kupić przepyszny chlebek, ale już nie mówimy nawet o sadownikach, o wszystkich innych tych osobach, które pracują na to, żebyśmy faktycznie mieli niskie ceny w marketach. Z marketami to trochę przesadziłem, bo to wiecie, jak z tymi polskimi produktami i tak dalej. No ale jakby nie było, dotknął tych produktów na pewno rolnik, więc serdeczne pozdrowienia. Wiem, że słuchacie, bo przecież w tych nowych maszynach, które macie u siebie na podwórkach, na pewno macie radia, a jak nie macie radia, to pewnie w jakichś tam słuchawkach sobie jeździcie po polu i często nas słuchacie, wypełniając sobie dzień, no bo wiadomo, tu głośno sprzęt chodzi, no to przydałoby się posłuchać czegoś przyjemniejszego, tym bardziej, że wiele godzin spędzacie w polu, w takim traktorze, samotnie, więc fajnie, że możemy być razem z wami. Serdecznie was pozdrawiamy i dziękujemy, że jesteście. Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Mamy już 10:21.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.

0: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin, jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu. PL.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
2: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
3: Newsy, goście i Twoja muzyka.
4: Od poniedziałku do piątku, od 12.
5: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
6: Reklama.
7: Czas na sport. Przygotowany, uzbrojony w te informacje, już gotowy. Proszę bardzo, przy mikrofonie Marcin Petruk. Oddajmy mu głos.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
9: Zapraszam, Marcin Petruk. Po raz 22 w obecnym sezonie wyjdą w ten weekend na murawę zespoły chełmskiej klasy okręgowej. Lider stawki, czyli Ekoróżanka, zmierzy się u siebie z Frasati Wojsłowice, zaś depcząca jej po piętach Astra Leśniowice jeszcze dzisiaj powalczy o punkty z rezerwami chełmianki. Walka o zbliżenie się do czołówki trwa wśród pozostałych zespołów, a najbliżej ma do niej Ruch Izbica, który w poprzedniej kolejce zremisował z drużyną z Wojsławic, wspomina trener Roman Blonka.
10: Początek spotkania należał do nas, mieliśmy dwie sytuacje, a od 20 minuty do 60 gospodarze przewagę mieli, mogli zdobyć nawet więcej bramki, prowadzić 2-0. Od 60 minuty to my dominowaliśmy, strzeliliśmy dwie bramki, jeszcze mieliśmy jedną sytuację, ale uważam, że wynik 2-2 to sprawiedliwy.
9: Punkt straty do Ruchu Izbica ma natomiast Kłos Gmina Chełm, który w poprzednim meczu odrobił straty 4-0, wygrywając z drugim zespołem chełmianki, mówi trener Michał Antoniak.
11: Pierwsza połowa, mecz walki, dużej intensywności, dwie drużyny bardzo dobrze zagrały. W drugiej połowie troszkę skorygowaliśmy przesuwanie i już lepiej nam to wychodziło. Widać było, że Chełmianka brakuje im siły i gdzieś tej koncentracji, dlatego wynikiem były padające bramki. Dla nas cieszę się z takiego wyniku. Gratulacje dla moich zawodników, bo spełnili wszystkie założenia, te co chcieliśmy.
9: Wnioski z tego spotkania wyciąga również trener rezerw biało-zielonych Andrzej Krawiec.
12: To jest któryś mecz z kolei, czy w Wojsławicach, czy w Żółkiewce. Mentalnie mamy problemy z wygraniem meczu, gdzie tak jak w Wojsławicach wygrywamy 2-0, nie dzieje się nic, dostajemy w przeciągu 10 minut 4 bramki. Myślę, że tutaj bardziej leży problem w głowach, aniżeli w umiejętnościach, ale nic, no 4-0 to jest bardzo wysoko i na pewno jesteśmy bardzo rozczarowani.
9: Po 22 kolejkach tabelę chełmskiej klasy okręgowej zamyka Witrum Wola Uchruska, które jutro podejmie u siebie ogniwo Wierzbica. W weekend na murawy wracają również zespoły chełmskiej klasy A. Po 17 kolejkach stawce przewodzi niepokonana wiosną granica Dorohusk, której najbliższym rywalem będzie Unia Białopole. 15 kolejka czeka natomiast w sobotę i niedzielę drużyny walczące o punkty w chełmskiej klasie B. Tutaj na czele stawki znajduje się GKS Pławanice Kamień, który w niedzielę podejmie u siebie rezerwy Orła Srebrzyszcze.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.

0: break my heart.
1: Na przełomie kwietnia i maja nocne przymrozki sięgnęły w niektórych miejscach kilkunastu stopni poniżej zera, co spowodowało znaczne straty w uprawach. Choć meteorolodzy uspokajają, że tak silne mrozy nie powinny już powrócić tej wiosny, właściciele sadów i ogrodów nadal z wielkim niepokojem śledzą prognozy pogody. Jesteśmy bowiem w okresie zimnych ogrodników i zimnej Zośki. Kim właściwie byli ci święci i dlaczego wiąże się ich właśnie z przymrozkami? No cóż, chyba po prostu mieli pecha. No dobra, to byłoby zbyt banalne, jeśli mielibyśmy tylko na tym stwierdzeniu skończyć. Kto zainteresowany tematem, pociągniemy go dalej, zostańcie razem z nami. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Na dziś.

0: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Zimni ogrodnicy, zimna Zośka. To nie tylko ludowy przesąd. Posłuchajcie. Według tradycji ludowej zimni ogrodnicy to święci Pankracy, Serwacy i Bonifacy, których imieniny przypadają 12, 13 i 14 maja. W tych dniach, zgodnie z dawnymi wierzeniami, często pojawiały się przymrozki. No a 15 maja, tak jak na przykład dzisiaj, w dzień świętej Zofii, obchodzona jest tak zwana zimna Zośka. To nie tylko przesąd. W tym okresie rzeczywiście często dochodzi do ochłodzenia, co jest związane ze zmianą cyrkulacji atmosferycznej, no i napływem zimnego powietrza z północy nad Europę Środkową, no i też wschodnią. No i w ludowych przekazach okres zimnych ogrodników był takim ostrzeżeniem dla rolników i ogrodników, aby nie sadzić wrażliwych roślin przed połową maja. Przysłowia takie jak Pankracy, Serwacy, Bonifacy, źli na ogród chłopacy, przypominały właśnie o ryzyku późnych przymrozków. Jak podaje Dom Sztuki Ludowej na platformie X, święci znani jako zimni ogrodnicy, no i ta właśnie święta Zofia, czyli zimna Zośka, nie mają ze sobą powiązań, poza po prostu zbieżnością dat w kalendarzu liturgicznym, a oprócz Pankracego nie mają też wiele wspólnego z ogrodnictwem. Wygląda więc na to, że mieli po prostu pecha. No i na osi czasu wylądowali na miejscu kojarzonym z ochłodzeniem. Przykro mi. Za 9 minut będzie 11.
1: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
2: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
3: Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Bisco Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Bisco Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27.
4: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co? Udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
6: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
7: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Reklama 104,9 Bonton Radio.

0: Flash. Skrót lokalnych informacji.
1: Dzisiaj w Chełmie odbędą się obchody 35-lecia działalności samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie chce podkreślić kilka dekad wpływu na budowanie standardów pracy, wspieranie rozwoju zawodowego i integrowanie środowiska medycznego. Krasnystaw był wczoraj centrum pożarniczych uroczystości całego województwa, bo wojewódzkie obchody Dnia Strażaka połączono tu z jubileuszem 145-lecia miejscowego pożarnictwa. Do tych wydarzeń powrócimy w pełnym wydaniu lokalnych wiadomości o 11.30. Za niecałe pół godziny także o połączonych siłach samorządu województwa lubelskiego, Biłgoraja i Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w zaproszeniu mieszkańców na otwarcie roku turystycznego w Lubelskiem odbędzie się weekend nad Zalewem Bojary.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
2: Zimni ogrodnicy, kim oni tak naprawdę są? To nikt straszny, spokojnie, nic złego wam nie zrobią. Już teraz tym bardziej, że dzisiaj 15, dzisiaj Zośka wam może coś zrobić, a nie, jakby miała zrobić, to już by dzisiaj zrobiła. No ale dowiemy się za moment, jeśli zostaniecie razem z nami, kim oni byli. Witam serdecznie, już 6 minut po 11.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok Pans. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Skoro naobiecywałem, to teraz sprawdźmy, kim są znani wam wszystkim zimni ogrodnicy. Proszę bardzo. Święty Pankracy, którego wspomnienie przypadło na 12 maja, był według tradycji opiekunem młodych roślin i kwiatów. Jego imię pochodzi z greki, no i oznacza tego, który ma wszystko. Został skazany na śmierć przez ścięcie mieczem za pomoc prześladowanym chrześcijanom w czasach cesarza Dioklecjana w 304 roku. Serwacy, który imieniny obchodzi 13 maja, był biskupem w Belgii po 345 roku. Jego łacińskie imię oznacza tego, który został zbawiony. No i według legendy zginął śmiercią męczeńską, a w tradycji ludowej uznawany jest za patrona osób cierpiących na reumatyzm, na gorączkę oraz jest uznawany za orędownika w czasie przymrozków. No i zostaje nam ostatni zimny drań, zimny Bonifacy, którego wspomnienie przypada 14 maja, czyli wczoraj. Był poganinem, który nawrócił się na chrześcijaństwo po zobaczeniu męczeństwa wynalazców tej religii. Według przekazów został poddany torturom, a następnie stracony w 305 roku. Jego imię oznacza czyniącego dobro. Jest patronem kawalerów, no i ludzi nawróconych. Została nam jeszcze zimna Zośka. Sprawdzimy za momencie, kim była ta zimna Zośka, o ile zostaniecie razem z nami. Minęła już 11:21. Bonton Radio na 104.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
0: A co to jest ACR?
2: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
2: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krefbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krefbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przejdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rossmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
6: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
7: Recepta na udany dzień?
8: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
7: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
9: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
11: Skoro jesteście tam, a my jesteśmy tu i nasi dziennikarze już mają dla Was przygotowane najświeższe treści lokalne, to no co, no wiadomo, że Wam je zaprezentujemy przy piątku, pasuje zrobić to szybko, zwięźle i na temat, bo trzeba brać się do pracy, więc zaczynamy.
12: Eliza Kudelska, Nowosad Wiadomości, Lokalne Radia Bonton. Zapraszam na szczegóły. To będzie wyjątkowe święto środowiska medycznego regionu. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie świętuje dzisiaj 35-lecie działalności samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Organizatorzy podkreślają, że rocznica jest nie tylko okazją do wspomnień czy podsumowań, ale również momentem refleksji nad rolą pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia oraz przyszłością zawodu. Samorząd powstał w celu reprezentowania osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej oraz sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego. Przez 35 lat działalności odegrał ważną rolę w budowaniu standardów pracy, wspieraniu rozwoju zawodowego oraz integrowaniu środowiska medycznego. Dzisiaj reprezentuje najliczniejszą w kraju ponad 300-tysięczną grupę wśród osób wykonujących zawody medyczne. A w trakcie chełmskich uroczystości zostaną wręczone odznaczenia dla zasłużonych przedstawicieli środowiska. Będą też wystąpienia gości i część artystyczna. Krasnystaw stał się wczoraj centrum pożarniczych uroczystości całego regionu. Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka połączono z jubileuszem 145-lecia miejscowego pożarnictwa. Najważniejszym momentem wydarzenia było uroczyste przekazanie nowego sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnystawie. Plac 3 maja już od rana wypełnił się strażakami z całego województwa, pocztami sztandarowymi oraz nowoczesnym sprzętem ratowniczym. Tegoroczne święto miało wyjątkowy charakter. Mieszkańcy i strażacy wspólnie uczcili niemal półtora wieku historii lokalnej Straży Pożarnej. Uroczystości rozpoczęły się mszą w kościele świętego Franciszka Ksawerego. Liturgii przewodniczył biskup Adam Bab wraz z kapelanami strażaków na czele z wojewódzkim kapelanem księdzem brygadierem Mirosławem Ładniakiem. Po nabożeństwie uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta na plac 3 maja, a kolumnę poprowadziła orkiestra Dęta z Lubartowa. Kulminacyjnym momentem obchodów było nadanie sztandaru krasnostawskiej komendzie. To wyjątkowe wyróżnienie stanowi symbol uznania dla pokoleń strażaków, którzy przez 145 lat dbali o bezpieczeństwo mieszkańców. Strażackie święto było również okazją do wręczeń odznaczeń i wyróżnień. Złotym znakiem Związku OSP Rzeczpospolitej uhonorowano jednostkę OSP w Olchowcu. Z kolei złote medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymały sztandary Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie i Krasnostawskiej Komendy Straży. Jubileusz pozostawi po sobie także trwałą pamiątkę, bo podczas uroczystości zaprezentowano publikację Dzieje Pożarnictwa Ziemi Krasnostawskiej 1881-2026 autorstwa Piotra Szczurka. Książka opisuje historię lokalnego pożarnictwa i dokumentuje działalność kolejnych pokoleń strażaków.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bonton.
12: Lubelszczyzna oficjalnie wchodzi w nowy rok turystyczny, a sercem tegorocznych obchodów stanie się Biłgoraj. W weekend nad Zalewem Bojary odbędzie się druga edycja wydarzenia Biłgoraj Go – Lubelskie Flow. Samorząd Województwa Lubelskiego, miasto Biłgoraj oraz Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna łączą siły, by w aktywnej atmosferze zaprezentować potencjał wypoczynkowy regionu.
13: 16, czyli w

0: W sobotę będziemy zaczynali piosenką turystyczną od godziny 19. Kulminacja programu przypada na niedzielę i tu będzie się dużo działo, jeżeli chodzi o wydarzenia turystyczno-sportowe. Będzie to rajd rowerowy, kajaki, yoga, zwiedzanie z przewodnikiem, różnego rodzaju konkursy, no i oczywiście mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Też wieczorem na scenie wystąpią Jam i Skolm i Woners. Serdecznie zapraszamy. Muszę też wspomnieć tutaj o strefie wystawców, o organizatorów turystycznych. Tu będzie można się na pewno zapoznać z ofertą turystyczną województwa lubelskiego. Też będzie strefa stoisk z produktami regionalnymi. Wszyscy najmłodsi i seniorzy znajdą coś dla siebie.
1: Mówi Rafał Kamieniecki z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubelskiego. Patronat nad wydarzeniem objęły Radio Bonton i Super Tydzień.

0: Łuczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka, Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczny na 34E. Zadzwoń 608 340 730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Reklama. Bonton Radio na

0: Dzisiaj na antenie Radia Rekord sprawdzamy, kim byli zimni ogrodnicy, no ale też zimna Zośka. Na pewno wiecie, że dzisiaj są imieniny Zofii, więc każdą Zofię bardzo serdecznie pozdrawiamy. No i też wspominamy świętą Zofię i zastanawiamy się, kim ona była tak naprawdę. No i okazuje się, że jak tam gdzieś w internecie pogrzebałem, święta Zofia, obchodzona 15 maja, żyła w II wieku w Rzymie. Wdowa z trzema córkami odmówiła złożenia ofiary bogini, przez co jej nieletnie córki poddano mękom na jej oczach, słuchajcie. Mimo to nie załamało to matki, która nawet gdy cierpiała, zachęcała je do wytrwałości. Po śmierci swoich córek święta Zofia, pomimo iż została pozostawiona przy życiu za swoje męstwo, jak podaje legenda, zmarła z rozpaczy na ich grobie. Święta Zofia tradycyjnie była wzywana przez matki, wdowy oraz w przypadku szkód wyrządzonych przez właśnie późne przymrozki. Chociaż już taka współczesna meteorologia potrafi precyzyjnie przewidywać zmiany pogody, tradycja tych zimnych ogrodników wciąż myślę, że pozostaje ważnym elementem polskiej kultury, no i przypomina o nieprzewidywalności wiosennej aury. O właśnie, mi się przypomniała jedna ważna rzecz, że za chwilę, dosłownie za 9 minut, 12, no i najświeższy serwis, informacje z kraju i ze świata. Za dzisiaj dziękuję, życzę Wam bezpiecznego weekendu. Słyszymy się w poniedziałek, cześć.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama. Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, auto Viva. www.precto.pl.
3: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis, a także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plateau, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
1: Reklama.
8: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Godzina 12 na zegarach, a my w Radiu Wanton zerkamy sobie na prognozę pogody. Aktualnie za oknami mamy w dużej mierze czyste niebo, które potem nam trochę zostanie zajęte przez chmury. Trochę, potem bardziej, więc tych chmur dzisiaj ogólnie ma być więcej. 1003 hektopaskale i dobra jakość powietrza na ten moment.
0: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
3: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.

A więc doczekaliśmy się piątek, moi drodzy, 15 maja, dzisiaj w kalendarzach, godzina 12:05, a to oznacza, że przed nami kolejne fantastyczne popołudnie w rytmie dnia. Dzisiaj jest stosunkowo ciepło, jak na późną wiosnę przystało. Janek Zieliński z tej strony, witam was na falach Radia Bonton, gdzie płyniemy sobie do 17:00. Przed nami oczywiście sporo atrakcji. Już za niedługo samorządowe 5 minut, później zagoszczą kroniki miasta, ale pomiędzy tym o 12:30 mamy dla was lokalny serwis sportowy, a tam zapowiedź niedzielnego starcia Chełmianki. W końcu sezon wchodzi w decydującą fazę, a w międzyczasie niezawodna selekcja muzy na 104,9 FM.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do -35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.

0: samorządowe 5 minut. Gmina Chełm.
1: Dzisiaj w samorządowym 5 minut gościmy w gminie Chełm. Moim rozmówcą jest prezes zarządu oddziału gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Chełm, Mirosław Mysiak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
1: Przed nami dwa ważne wydarzenia, jeżeli chodzi o druhów, o Ochotniczą Straż Pożarną w gminie Chełm. Zacznijmy od tego, który w kalendarzu bliżej nam, czyli mówimy o niedzieli. Gminne zawody sportowo-pożarnicze, tak to chyba się fachowo nazywa. Coroczne wydarzenie. Czemu służą te zawody? Czy to jest sprawdzian dla druhów, czy po prostu okazja do tego, żeby spotkać się w takiej sportowej atmosferze i trochę pointegrować?
2: Myślę, że jedno i drugie jest tutaj ważne, bo sprawdzian dla druhów to jest jedna sprawa, a druga sprawa to uczestniczą w tym również młodzieżowe drużyny pożarnicze, które nabierają wprawy, aby w końcu też dojść do wniosku, że można się przyłączyć do tych naszych służb. Myślę, że w tym roku będzie to bardzo ciekawe, bo naprawdę dużo zespołów będzie uczestniczyło w tych zawodach. Mamy zgłoszonych 7 drużyn ochotniczych straży pożarnych męskich, 1 kobiecą, czyli 8 dorosłych i 9 młodzieżowych drużyn pożarniczych, w tym 2 dziewczęce. Także no, współzawodnictwo może być ciekawe, warto przyjść, zobaczyć, obejrzeć. Będzie to rozpoczęcie najpierw sztafetą pożarniczą, a następnie bojówka. Także naprawdę warto być, warto zobaczyć.
1: Panie prezesie, ja się zapytam jako miłośnik motoryzacji i miłośnik syrenek. Jedną z najbardziej spektakularnych rzeczy na tych zawodach jest odpalanie motopompy, która, jak wiemy, silnik tej motopompy zasilał również niegdyś królowe polskich dróg, czyli syrenki. Jest to dość charakterystyczny dźwięk. Gdyby tak popatrzeć na ten rodzaj motopompy, której państwo używacie na zawodach i tych, które macie w wozach bojowych OSP, to między nimi jest nie tylko różnica kilkudziesięciu lat w dacie produkcji, ale również kilka pokoleń technologicznych. Nie warto już by było pomyśleć o nowym urządzeniu jako motopompie, czy to już jest taki może trochę relikt, trochę ukłon w stronę historii ochrony przeciwpożarowej?
2: Tak, te pompy sprawdzały się już wiele lat i spełniały swoją funkcję. Na pewno nie są już w tej chwili używane do działań ratowniczo-gaśniczych, ale myślę, że warto poznać działanie, zasady działania tych pomp, porównać je do współcześnie występujących, a na pewno nie zaszkodzi znać obsługę i tego, i tego.
1: O ile dobrze pamiętam i nie pomylę teraz faktów i terminologii, to kilka rot strażackich musi obsługiwać taką motopompę.
2: No tutaj akurat jest 2 obsługujących, a 1 jest tym, który uruchamia tą pompę. 2 musi wrzucić węża do basenu i no tak to się odbywa.
1: Plus kilku strażaków, którzy prowadzą linię wodną, tak to się fachowo nazywa?
2: No tak, uczestniczy równocześnie 8 zawodników i każdy ma swoje zadanie do spełnienia w tym momencie.
1: A jak pan ocenia, jako prezes z wieloletnim doświadczeniem, te zawody odzwierciedlają ducha, odzwierciedlają kondycję i umiejętności strażaków, czy tu już bardziej jest to forma zabawy, bo w tych prawdziwych zadaniach bojowych już druhowie z OSP, którzy są wyposażeni jak Państwowa Straż Pożarna, to tutaj absolutnie nie ma żadnej wątpliwości. Bardziej traktują to jako zabawę, a w prawdziwych działaniach są no, na tym najwyższym możliwym poziomie wyszkolenia.
2: No jak sama nazwa mówi, są to zawody sportowo-pożarnicze, także i wymagają przygotowań innych niż do działań ratowniczo-gaśniczych, ale na pewno jako trening przed tymi działaniami jest to uzasadnione, aby w tym uczestniczyć i nabrać ogromnych doświadczeń w tym zakresie.
1: To teraz przenosimy się szybciutko do drugiej ważnej uroczystości. Piękny jubileusz, 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej, Stare Depułtycze. Kolejny. Gmina Chełm może się poszczycić wieloma już 100-latkami.
2: Tak, w tym roku akurat wypada 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Depułtyczach, gdzie jestem też prezesem. W ubiegłym roku obchodziliśmy podobny jubileusz w Rożdżowie, a w przyszłym roku będzie jubileusz 2 jednostek OSP Żółtańca i OSP Staw. Także no w tym roku zapraszamy wszystkich chętnych. Będzie to 31 maja od godziny 11. Będzie rozpoczęciem show, poświęceniem samochodu nowego strażackiego. No i później przechodzimy na plac przy Centrum Współpracy Transgranicznej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, gdzie będą dalsze oficjalne części, a później festyn rodzinny. Także serdecznie zapraszam.
1: Przypomnę, moim rozmówcą był dzisiaj prezes zarządu oddziału gminnego OSPN Mirosław Mysiak. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Samorządowe 5 minut. Gmina Chełm. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat.

0: 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Reklama.
5: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
6: Bonton Radio Sport.
7: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Po zajęciu miejsca wicelidera w swojej grupie trzecioligowcy Chełmianki nie zwalniają tempa. Trzy punkty zdobyte po wygranej z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski motywują ich do kontynuacji dobrej pasy i zwycięstwa w meczu z rezerwami Krakowi. Mówi trener biało-zielonych Ireneusz Pietrzykowski.
8: No na pewno to ważne spotkanie, które wygraliśmy, bo cały sezon pracowaliśmy, żeby znaleźć się w takim momencie, czyli grać o te najwyższe cele. Wygraliśmy, no i w tej chwili zostały trzy mecze do końca. Wiadomo, że tak jak to w tej lidze, nic nie jest tutaj nikomu dane, więc każdy z tych spotkań trzeba będzie mocno się postarać, żeby wygrać. Natomiast wydaje się, że jesteśmy w takim dobrym momencie i mentalnym, i fizycznym, jeśli chodzi o piłkarskie sprawy, że po prostu musimy to dowieść.
7: Po 31 kolejkach grupie nadal przewodzi Awia Świdnik, którą z kolei czeka spotkanie z rezerwami Korony Kielce. 26. kolejkę rozegrają natomiast w ten weekend czwartoligowe Start Krasnystaw i Bóg Hanna. Pierwszy z tych zespołów, zajmujący obecnie 10. lokatę w tabeli, podejmie u siebie zamykający ją Huragan Międzyrzec Podlaski. Plasujący się natomiast na 11. miejscu Bóg Hanna uda się do Milejowa, aby tam powalczyć o punkty z drużyną miejscowego tura. Trwają zapisy do 10. edycji nadburzańskiego biegu pod prąd, który odbędzie się 8 sierpnia na terenie gminy Dorohusk. Tym razem organizatorzy przygotowali dla uczestników aż 4 formuły. Dwie ekstremalne z przeszkodami na dystansach 7 i 15 km, bieg dla dzieci, a także 10-kilometrowy cross bez przeszkód. Łącznie przewidziano miejsce dla 500 osób, zgłoszenia są natomiast przyjmowane przez stronę nadburzańskibieg.pl. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
5: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
9: Bonton Radio.

Pędzimy galopem przez piątkowe popołudnie w rytmie dnia. Zostając w temacie koni, to za chwilę kroniki miasta Radia Bonton z Wołkowian przez Lubelszczyznę. Konno. W 1971 zorganizowano pierwszy rajd konny od Wołkowian w kierunku Zamościa przez Zwierzyniec do Krastego Stawu, następnie na Chełm i kończąc znowu na Wołkowianach. O tym, jak całość przebiegła, albo raczej przegalopowała, usłyszycie za chwilę na 104,9 FM. Mamy 24 minuty do godziny 13, a na ten moment klasyk prosto od formacji Baim. O tobie.

0: zebrali się razem, by zorganizować atrakcje dla mieszkańców. Wydział Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chełmie, także Zarząd Powiatowy ZMW, Powiatowy Dom Kultury, Oddział Redakcji Sztandaru Ludu w Chełmie oraz Wiejski Dom Kultury w Wołkowianach. Latem 1971 roku zorganizowały pierwszy rajd konny po Roztoczu, o czym zawiadamiała redakcja sztandaru w numerze z 24 czerwca. Impreza miała na celu uczczenie 27. rocznicy walk partyzanckich na Lubelszczyźnie oraz popularyzację turystyki i sportu konnego. Trasa rajdu miała wieść z Wołkowian przez Majdan Leśniowski, Bończę, Skierbieszów, Zamość, Krasnobród, Susiec, Osuchy, Starzyznę, Zwierzyniec, sąsiadkę Białkę, Krasnystaw, przez Chełm do Wołkowian. W rajdzie miał wziąć udział m.in. uczestnik rajdu konnego szlakiem samodzielnej brygady kawalerii Włodzimierz Brodecki.
1: Fragment takiego obszerniejszego materiału o różnorodnych działaniach turystycznych na obszarze Lubelszczyzny. Jest i turystyka motorowa, i piesza. No i tutaj informacja o turystyce konnej. Z tego wynika, że Chełm również i w tym zakresie był jednym z ważniejszych ośrodków. Organizacja pierwszego rajdu konnego po Roztoczu, zresztą rozpoczynającego się pod Chełmem, bo w Wołkowianach mamy dosyć szczegółowy program tego przedsięwzięcia. Kilka dni oczywiście na przemieszczanie się po Roztoczu. Oczywiście pojawia się Włodzimierz Brodecki, który tutaj turystykę konną rozwijał dosyć intensywnie. Nie, chociaż nie tylko. No i rzeczywiście tego rodzaju przedsięwzięcia realizowano na początku lat 70. Sporo instytucji było zaangażowanych w te działania. Warto dodać, że jakoś podstawą były kluby funkcjonujące chociażby w Wołkowianach, bo rzeczywiście taki klub funkcjonował. No i warto dodać, że w kolejnych latach ta aktywność konna też się rozwijała. Dość wspomnieć klub jeździecki Halicz, przez wiele lat funkcjonujący w Natalinie, w okolicach Chełma, więc rzeczywiście zwolenników tego rodzaju turystyki było sporo, no i w zasadzie do dzisiaj też mamy sporo takich ośrodków, gdzie tego rodzaju turystykę, ale również jazdę konną można jak najbardziej rozwijać i pewnie ciągle amatorzy tego rodzaju działań w Chełmie się znajdują.
2: Pędź koniku bystro, pędź mnie wiatru, wie pozdala w szumie drzew, czeka nasza wieś, hej, hej, hej, o hej.
3: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
4: Bonton Radio 104.1.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
3: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: Bong.

Niedawno mogliście słyszeć o kolejnej premierze filmowej realizowanej przez MDKF Iluzjon, który działa przy drugim liceum ogólnokształcącym imienia Cypriana Kamila Norwida w Krasnym Stawie. Klub otrzymał wyróżnienie za inicjatywę artystyczną na gali Szkoła Innowacji, a sam Norwid otrzymał tytuł Lidera Innowacji 2026. Serdeczne gratulacje. Po więcej szczegółów zapraszam Was na stronę Super Tygodnia, a to nie jedyne informacje lokalne, jakie mamy dla Was dzisiaj, bo już o 13.30 serwis Radia Bonton, także zostańcie z nami. Jeszcze 7 minut do 13. The Rolling Stones in the Stars, a jeszcze wspomnę, że oczywiście nie zabraknie też informacji z kraju i ze świata.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie. Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
6: Hello Chery
5: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
7: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
8: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
9: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Reklama.

0: Natomiast w Radiu Bonton minęła 13, czas na doniesienia z globu, okolicy i stolicy.
1: Za ile będziemy tankować w weekend? Są już ceny maksymalne. Ostrzeżenia przed burzami dla niemal całego kraju. Wywabili go z mieszkania, a potem bili i poniżali. Dwoje nastolatków zatrzymanych za rozbój na rówieśniku. Miriam Lipińska, a na początek weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. I tak od jutra do poniedziałku włącznie. Benzynę 95 będziemy tankować za nie więcej niż 6 zł. 37 groszy, benzynę 98 za 6 zł. 93 grosze, a olej napędowy za 6 zł. 82 grosze za litr. Tym samym w najbliższych dniach wszystkie paliwa objęte pakietem CPN będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Uwaga na burze, synoptycy ostrzegają przed nimi w 13 województwach. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz województwa kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. W czasie burz może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Mieszkańcy Małopolski dostali dodatkowo alert RCB w związku z burzami i ulewami. Jest w nim ostrzeżenie przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i apel, by unikać otwartych przestrzeni i nie parkować pod drzewami. Kolejny przypadek przemocy rówieśniczej. Gliwiccy policjanci zatrzymali dwoje 18-latków pod zarzutem rozboju na rówieśniku. Zwabiony do lasu chłopak był zmuszany do wykonywania upokarzających poleceń i bity. Sprawcy nagrali wszystko telefonem i grozili, że upublicznią nagranie. Dwoje 18-latków usłyszało zarzuty rozboju, grozi im do 15 lat więzienia. Mają dozór policji. Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Bydgoszczy już działa. To pierwsza taka jednostka w województwie kujawsko-pomorskim. Pacjenci zyskują dostęp do nowoczesnych terapii, jeszcze niedostępnych w standardowym leczeniu, tłumaczy dyrektor centrum profesor Paweł Zalewski z Kolegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
2: Mają dostęp do terapii na ich bardzo wczesnych etapach, czyli do terapii leków innowacyjnych, leków, które nie są zarejestrowane, produktów leczniczych, które w toku badań rozszerzają zakres swoich wskazań i temu przede wszystkim służy to centrum.
1: W całym kraju takich centrów jest około 30. Noc muzeów już jutro. W Warszawie wyjątkowe atrakcje przygotowało m.in. Centrum Nauki Kopernik. W tym roku pokażemy, jak działają efekty specjalne wykorzystywane w filmach, mówi Katarzyna Nowicka, rzeczniczka centrum.
3: Czyli na przykład będzie można zobaczyć właśnie, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni i będą również gigantyczne balony. Na naszym patio tutaj na scenie rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo, a noc ma być bardzo sprzyjająca, bo księżyc będzie w Nowiu akurat.
1: A to się uda, jeśli na niebie nie będzie zbyt dużo chmur. Polacy więcej się ruszają. Z danych GUS-u wynika, że od jesieni 2024 roku do jesieni zeszłego roku 44% z nas brało udział w jakiejś aktywności sportowej. To prawie 5% więcej niż w 2021 roku, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
4: Najczęstsze powody dla przyjemności, dla rozrywki, dla utrzymania kondycji fizycznej, dla zachowania właściwej sylwetki, albo dlatego, że chcemy osiągnąć efekty zdrowotne i zalecił nam to lekarz.
1: Najczęściej Polacy jeżdżą na rowerze, pływają i chodzą na siłownię.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Chełm uczcił pamięć ofiar niemieckiego obozu jenieckiego Stalag 319. Delegacje złożyły kwiaty i znicze w miejscach pamięci związanych z jednym z największych obozów II wojny światowej, przez który przeszło około 200 tysięcy jeńców wielu narodowości. Dwóch kierowców straciło prawa jazdy po kontrolach drogowych w regionie. Jeden pędził 106 km na godzinę w terenie zabudowanym, drugi 142 km poza nim. Obaj dostali kosztowne mandaty po kilkanaście punktów karnych i stracili uprawnienia na 3 miesiące zgodnie z nowymi przepisami. Świerże nad Bugiem będą gospodarzem 9. pleneru malarsko-rzeźbiarskiego Kultura i Sztuka nad Bugiem. W wydarzeniu wezmą udział artyści z wielu zakątków Polski, tworząc prace inspirowane tym urokliwym regionem. O czym więcej w lokalnych wiadomościach zapraszam już o 13.30.
7: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
0: Jeżeli chodzi o pogodę, aktualnie w Chełmie mamy około 20.

0: 100 stopni. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1003 hektopaskali. Mamy dobrą jakość powietrza na niebie. Dalej dominuje nam przejrzyste niebo, chociaż tych chmur to troszeczkę więcej, mam wrażenie, się pojawia i wedle zapowiedzi synoptyków tych chmur jeszcze więcej może się później pojawić.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
4: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Dzisiaj mamy kilka świąt nietypowych, jak na przykład Święto Polskiej Muzyki i Plastyki. No, radio Bonton, z racji, że operuje tylko na dźwięku, to nie może uczcić za bardzo tej drugiej części tego dnia, ale mamy za to sporo polskiej muzy. Będzie u nas w tej godzinie m.in. Doda czy też Igo. Na dobry początek godziny 13 jednak zagra nam Dua Lipa. Janek Zieliński, witam Was w rytmie dnia. Ja jestem Waszym dzisiejszym disc jockeyem. Dzień dobry.

0: Reklama.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edamrycki, cena sprzed obniżki 3,99.

Od jakiegoś czasu trwa spór spółki MKS-a z miastem Chełm. Przedmiotem tutaj jest niezrealizowana budowa zakładu odzyskującego energię z odpadów. Firma się nie poddaje, złożyła kolejne zażalenie, które trafiło do samorządowego kolegium odwoławczego w Chełmie. Tą sprawę opisała obszernie Anna Wietrak na stronie Super Tygodnia. Tam znajdziecie wszelkie detale. Więcej lokalnych wieści w Radiu Bonton usłyszycie już niedługo, bo o 13.30 w serwisie informacji prosto z okolicy. A już teraz klasyk w waszych głośnikach. I'm so excited, Pointer Sisters, 24 minuty po godzinie 13.00.

0: Reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100.
5: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
6: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
5: Serio?
6: Tak. W poniedziałki i piątki.

0: 11 do 13. Na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
0: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13. Ulica Lubelska 31.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
7: Reklama.
8: Jest 13.30, czas na wiadomości. Eliza Kudalska-Nowosad. Mieszkańcy Chełma po raz kolejny uczczą pamięć tysięcy ofiar niemieckiego obozu jenieckiego Stalag 319. Coroczne uroczystości 15 maja są związane z rocznicą likwidacji obozu, który podczas II wojny światowej stał się miejscem niewyobrażalnego cierpienia i śmierci jeńców wojennych wielu narodowości. Obchody odbywają się w najważniejszych miejscach pamięci związanych z historią obozu. Delegacje składają kwiaty i zapalają znicze na cmentarzu wojennym przy Alei Przyjaźni, pomniku obok szkoły podstawowej nr 8, na cmentarzu w Lesie Borek oraz na terenie tzw. patelni. To właśnie tam do dziś widoczne są ślady jednej z najtragiczniejszych kart historii miasta. Stalag 319 powstał w lipcu 1941 roku i działał do kwietnia 1944. Niemiecki obóz zajmował ogromny teren, liczący ponad 185 hektarów. Był większy od obozu koncentracyjnego na Majdanku i składał się z kilku podobozów rozmieszczonych w Chełmie oraz okolicznych miejscowościach. Historycy szacują, że przez obóz przeszło około 200 tysięcy jeńców wojennych, reprezentujących ponad 32 narodowości. Około 90 tysięcy nie przeżyło pobytu w obozie. Najwięcej było żołnierzy radzieckich, ale więziono tu również Francuzów, Belgów, Anglików, Włochów oraz polskich partyzantów, w tym żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. Więźniowie byli przetrzymywani w dramatycznych warunkach. Największym miejscem pamięci pozostaje cmentarz przy Alei Przyjaźni, gdzie znajduje się 75 zbiorowych mogiłów, w których spoczywa około 60 tysięcy ofiar różnych narodowości. To miejsce od lat przypomina o tragicznych wydarzeniach wojennych i potrzebie pielęgnowania historycznej pamięci. Środowy poranek okazał się wyjątkowo kosztowny dla dwóch kierowców z regionu. W ciągu zaledwie kilku godzin policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy znacznie przekroczyli dozwoloną prędkość. Obaj stracili prawo jazdy na 3 miesiące, otrzymali wysokie mandaty i pokaźną liczbę punktów karnych. To jednocześnie pierwsze przykłady stosowania nowych przepisów, które od marca tego roku zaostrzyły konsekwencje za nadmierną prędkość również poza terenem zabudowanym. Pierwsza kontrola miała miejsce w środę rano w Piastowie w gminie Wola Uchruska. Policjanci zatrzymali 48-latka kierującego Renault, który w obszarze zabudowanym pędził 106 km na godzinę. To oznacza, że przekroczył prędkość o ponad 50 km. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł. Na jego konto trafiło również 13 punktów karnych. Kolejna kontrola odbyła się po godzinie 9 w Lucie na drodze wojewódzkiej nr 812. Policjanci zatrzymali 46-letniego mieszkańca powiatu bialskiego. Mężczyzna jechał z prędkością 142 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 90. Choć do tego zdarzenia doszło poza terenem zabudowanym, kierowca również stracił uprawnienia i jest to właśnie efekt nowych przepisów, które weszły w życie 3 marca. 46-latek otrzymał taki sam mandat oraz również 13 punktów karnych.
7: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
8: Stowarzyszenie Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej zaprasza na 9. plener malarsko-rzeźbiarski Kultura i Sztuka nad Bugiem. Rozpocznie się 27 lipca, zakończy 1 sierpnia i jak zawsze w gościnnych progach i stronach Świerż.
7: Tegoroczny plener będzie przebiegać pod hasłem Nadburzański Bajkoland, postacie z bajek i baśni nad Bugiem. Przez ostatni tydzień lipca rynek w Świerżach wypełni się sztuką, kolorem i wyobraźnią. Artyści będą tworzyć obrazy i rzeźby inspirowane znanymi bajkami, przywołując świat dziecięcych marzeń i niezwykłych opowieści. Jak co roku zapraszamy również dzieci i młodzież na warsztaty plastyczne organizowane w naszej szkole. Wspólnie stworzymy miejsce pełne twórczej energii, spotkań i artystycznych inspiracji nad przepięknym Bugiem.
8: Mówi Ewa Kozaczuk, prezes stowarzyszenia. Plener zgromadzi jak zawsze artystów z różnych terenów Polski, m.in. Świerż, Woli Uchruskiej, Czarnej, Białostockiej, Włodawy czy Sierpca.
2: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Radiu Bonton ponownie zaglądamy do Krasnego Stawu, gdzie niedługo turyści i nie tylko dostaną wieżę widokową na miasto tutaj. Początkowo miała ona stanąć na wzgórzach przedmieścia Góry. Finalnie jednak zlokalizowana będzie przy ulicy Rzecznej, co zwrócił uwagę przewodniczącego Rady Miasta, który złożył interpelację. Zadał tam parę pytań o powody tej zmiany, a dokładną treść interpelacji znajdziecie na supertydzień.pl. Nie ma tam jeszcze odpowiedzi miasta, dalej jej wyglądamy tak tematycznie.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie

0: Musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
1: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama. Bo

Słuchajcie, wyjątkowa sprawa w Radiu Bonton, bo opowiem wam o przypadku, kiedy politycy dowieźli jakąś obietnicę i poprawiło się życie. Przenosimy się do Islandii, gdzie 7 lat temu wdrożono 4-dniowy tydzień pracy przy postulatach utrzymania wynagrodzeń na dotychczasowym poziomie i wielu obserwatorów pukało się w czoło, że tak się nie da. A tu ząk, bo w zeszłym roku gospodarka islandzka wzrosła 5%, deklasując Europę, jednocześnie poprawiło zdrowie psychiczne i życie rodzinne i utrzymano ten format. Znaczy, wiadomo, mówimy o stosunkowo małym państwie, ale ten przypadek pokazuje, że jest to możliwe. Teraz tylko to w skali makro przetestować.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plato, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
1: Reklama.
9: A w Radiu Bonton minęła 14. Czas na wiadomości.

0: Od jutra ceny maksymalne paliw nieco spadną. 13 regionów z burzowymi alertami. Specjalne ostrzeżenie dla jednego województwa. Przed krakowianami nieprzespana noc. Już dziś noc muzeów. Miriam Lipińska. W weekend paliwa będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Zgodnie z decyzją ministra energii litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł i 37 groszy. Benzyny 98 6 zł i 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 82 grosze. Nie spada natomiast inflacja. Jak podał GUS, w kwietniu wyniosła 3,2% rok do roku. Głównym winowajcą są oczywiście drogie paliwa. W porównaniu z zeszłym rokiem tankowanie kosztuje nas o 60% więcej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców Małopolski. Ostrzega w nich przed burzami i intensywnym deszczem oraz przerwami w dostawach prądu. Pogarszają się też warunki na tatrzańskich szlakach. Zaczyna padać deszcz, a w weekend niewykluczone opady śniegu. Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Niedziela ma się charakteryzować tym, że będzie znaczny spadek temperatury, czyli w górach już spodziewajmy się samych opadów śniegu. Jest bardzo silny wiatr, który na szczytach może osiągać nawet 90-100 km na godzinę. Będzie niebezpiecznie, będzie słaba widoczność, także odradzamy wszelkich wyjść wyższe partie Tatr.
0: Od godziny ostrzeżenia przed burzami obowiązują w sumie w 13 województwach. Nie dotyczą tylko zachodu kraju. Przed nami więc burzowe popołudnie, a burzliwie było dziś w Sejmie, który wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Przed głosowaniem opinie w sprawie tych kandydatów zgłosili sami sędziowie. To ma być sposób na odpolitycznienie instytucji. A wśród nowych członków KRS-u jest zgłoszony przez PiS Łukasz Piebiak. Były wiceminister sprawiedliwości w czasie, gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, antybohater afery hejterskiej w resorcie. Nowych członków KRS wybieraliśmy łącznie, dlatego nie można było z tego grona wyeliminować Łukasza Piebiaka, wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z KO.
2: Próbowaliśmy dwukrotnie zmienić ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, zmienić procedurę wyboru, natomiast pracujemy na tym, co jest. Wszystkie kluby parlamentarne mają prawo do wskazania, lista jest łączna, natomiast z tego wyboru najważniejsze i tak jest to, że kandydaci mogli zostać w jakiś sposób zaopiniowani przez środowisko sędziowskie.
0: Krajowa Rada Sądownictwa bierze udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Zmieniamy temat. W Krakowie noc muzeów już dziś. Przed odwiedzającymi nocne zwiedzanie muzeów, oprowadzania kuratorskie, koncerty i wydarzenia przygotowane specjalnie na ten jeden wieczór. Muzeum Sztuki Japońskiej Manga zapewni atrakcje nawet czekającym w kolejce. Będą mogli napić się specjalnie parzonej japońskiej herbaty, mówi wicedyrektorka muzeum Aleksandra Kalfas.
3: Mamy grę fabularną Ucieczka z muzeum. Mamy kącik dziecięcy, będziemy wspólnie składać żurawie.
0: Na część wydarzeń obowiązują wcześniejsze wejściówki, a to już ostatni rok, gdy krakowska Noc Muzeów odbywa się o noc wcześniej niż w pozostałych miastach. Od przyszłego roku wydarzenie ma być już w tym samym czasie, co w reszcie kraju, czyli w nocy z soboty na niedzielę.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Sprawdzamy sobie pogodę. 4 minuty po godzinie 14. Mamy aktualnie okolice 21 stopni, 22 nawet. Najwyższa dzisiaj temperatura. Ciśnienie na poziomie 1003 hektopaskali. Dobra jakość powietrza. Niestety przyszło nam więcej chmur. Chociaż nie jest to jakaś totalna szarowa, no ale niestety chmury już raczej z nami do końca tego popołudnia zostaną.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
6: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
7: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
5: A już teraz zapraszam Was na rozmowę z dzisiejszym gościem w Radiu Bonton. Poza tym w rytmie dnia po 14 czekają nas wiadomości sportowe i radionawigacja. Ja jestem Janek Zieliński i witam Was w to piątkowe popołudnie.
8: Gość Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad, dzień dobry. Witam serdecznie w Radiu Bonton gościa radia, starszy brygadier Wojciech Chudoba, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.
9: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
8: Czas na opowieść o tym, co się wydarzyło, również z udziałem chełmskich strażaków, a także druhów z okolicznych OSP. Dzisiaj już wiemy, że Państwowa Straż Pożarna tam na miejscu, czyli w lasy Puszczy Solskiej, przekazała już do dyspozycji lasów państwowych, a także prywatnych właścicieli. Można powiedzieć, że akcja się zakończyła ze strony Straży Pożarnej. Zapytam na początek może jednak inaczej. Na ile dekad liczy się pana doświadczenie zawodowe w Straży Pożarnej?
9: Pracuję trzecią dekadę, służę w Państwowej Straży Pożarnej.
8: To sporo.
9: No nie mnie to oceniać. Ja wciąż czuję się młody, więc mam nadzieję, że jeszcze kilka dekad spędzę w tej instytucji.
8: Ale sporo, jeśli chodzi o pozyskiwanie doświadczenia w trudnych sytuacjach. Do tego właśnie chcę dopiąć kolejne pytanie, bo ile razy w pana karierze zawodowej, w służbie, zdarzyło się panu brać udział w akcji o takich rozmiarach, gaszeniu pożaru, o takich rozmiarach, jak to miało właśnie w lasach Puszczy Solskiej?
9: Nigdy. Nigdy nie byłem przy takim zdarzeniu i tutaj powiem, i nie boję się tego powiedzieć, że strażacy, którzy dzisiaj pracują, którzy służą dzisiaj w obecnym czasie w Komendzie Miejskiej w Chełmie, nikt z nas nie brał w tak dużym zdarzeniu pożaru lasów udziału.
8: Dzisiaj mówi się o około 1000 hektarów i podzielone to zostało na dział jakby lasów państwowych i prywatnych właścicieli. Niewyobrażalny obszar. Proszę powiedzieć, jak wpływa zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej o pożarze lasu. To co panowie wtedy myślicie? Co to tak naprawdę dla strażaków oznacza?
9: Na pewno jest obawa, bo pożar lasu jest dość skomplikowanym zdarzeniem. Wiadomo, w rejonie działania Komendy Miejskiej w Chełmie mamy dość małe obszary leśne. Obszary leśne o małym stopniu zagrożenia pożarowego. Mamy dużo lasów mieszanych, tak? A w tamtej okolicy, gdzie byłem, gdzie gasiliśmy ten pożar w Puszczy Solskiej, to zagrożenie na pewno jest większe. Są to lasy przeważnie iglaste, więc rozprzestrzenianie się pożaru w lesie iglastym jest na pewno dość bardziej dynamiczne. Jeszcze przy tych warunkach, które tam mieliśmy, duży, porywisty wiatr.
8: Susza.
9: Susza, tak. Wilgotność ściółki bardzo niska. No stąd też te apele leśników o niewchodzenie do lasu, jeżeli mamy dość niską wilgotność ściółki.
8: A dlaczego jest taka duża komplikacja, jeśli chodzi już bez znaczenia nawet, jaki to jest rodzaj lasu. Komplikacja włącza się, gdy po prostu pali się las. Jakie to stawia wyzwania dla strażaków?
9: No na pewno dojazd jest utrudniony. Strażacy nie mogą dojechać w każde jedno miejsce, gdzie ten pożar może się odbywać. Dojazd tras, zaopatrzenie wodne, to drugi jakiś tam element, który wpływa na sprawność prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Trzeba tą wodę często dowieźć. No na pewno też samo gaszenie odbywa się czasami przy pomocy sprzętu, który mamy, mam tutaj na myśli podawanie prądu w wody, ale w trudno dostępnych terenach też trzeba najpierw tam dojść, tak? Ileś kilometrów można pokonać pieszo. Trzeba donieść sprzęt, podręczny sprzęt gaśniczy, którym strażacy dopiero później siłą własnych rąk gaszą ten pożar, więc skomplikowane na pewno to zdarzenie jest bardzo i skala tego zdarzenia, która była w Puszczy Solskiej, jest niewyobrażalna. No, tak jak już mówię, pracuję trochę w straży, nigdy czegoś takiego nie widziałem, oczywiście oprócz filmów.
8: W kulminacyjnym momencie samej akcji, w gaszeniu, we wszystkich tych działaniach, bo tam brali udział poza strażakami również w innym zakresie oczywiście żołnierze, policjanci, brało udział ponad 1000 osób. W tym gronie również właśnie zawodowcy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotnicy z okolicznych OSP, z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jaka to była skala tej pomocy, która wyruszyła do wsparcia, do Puszczy Solskiej?
9: Na potrzeby między innymi takich dużych działań jest utworzona Lubelska Brygada Odwodowa. Są to siły i środki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z województwa lubelskiego. Właśnie jeżeli mamy tak skomplikowane bądź duże zdarzenie, są dysponowane właśnie te zastępy tak samo z Chełma, z Krasnego Stawu, z Włodawy, no ogólnie z całego województwa lubelskiego. I w tym przypadku to miało miejsce. Od nas z terenu naszego działania tutaj w Chełmie został zadysponowany pluton ratowniczy, w skład którego wchodzą wyznaczone jednostki ochotniczych straży pożarnych. Mam tutaj na myśli Wierzbice, Wojsławice, Ruda i Żmudź. I pojechały cztery zastępy. zastępy 22 ratowników z ochotniczych straży pożarnych. I tutaj duże podziękowania dla druhów. No, wiecie Państwo, jak oni działają. Są to ochotnicy, którzy poświęcają swój własny czas, jadąc do zdarzenia i też brali udział w tym dużym pożarze. Oczywiście z Państwowej Straży Pożarnej, czyli z komendy, też pojechały dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, samochody operacyjne i tutaj tych ratowników ode mnie z komendy było 14. Działania prowadziliśmy 6 i 7 maja i 9 maja też został zadysponowany samochód operacyjny z zespołem dronowym. Tutaj chciałbym też powiedzieć, że do naszych działań wchodzą też nowinki techniczne, tak? I tutaj te drony, które patrolowały już później, jak już statki powietrzne, które zrzucały wodę wcześniej, przestały latać, to dronami patrolowaliśmy ten teren działań.
8: Nieoceniona robota.
9: Ten dron jednak z kamerą termowizyjną leci nad tym lasem i widzimy, w którym miejscu jest podwyższona temperatura. Tutaj mówiąc tak, takim zwykłym językiem, w którym miejscu jest podwyższona temperatura i w to miejsce możemy wprowadzić od razu ratowników, którzy albo tam dowiozą wodę, albo po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, przejdą i usuną to zagrożenie. Także te drony zrobiły naprawdę kawał bardzo, bardzo dobrej roboty. Chociaż tutaj chciałbym jeszcze dodać, że ostatnio mieliśmy też pożar na terenie naszej komendy w zakładzie jednym i to było 17 kwietnia i też został zadysponowany zespół dronowy z sąsiedniej komendy ze Świdnika, za co bardzo tutaj dziękuję kolegom ze Świdnika. I ten dron naprawdę bardzo pomógł nam w szybkiej lokalizacji zarzewi ognia, gdzie trzeba ten prąd wody podać po prostu. To jest nieoceniona pomoc.
8: To, co przede wszystkim podał pan w opisie tego, co zobaczyło na miejscu, to skala, przerażająca skala tego pożaru. Ale gdyby mógł pan jeszcze opowiedzieć o swoich doświadczeniach jako zawodowiec, jak wyglądała skala wsparcia z wielu zakątków kraju, bo to nie było tylko nasze województwo, i przygotowania do tak dużego kryzysu ze strony koordynacji samej akcji. Jak pan to widzi?
9: Wsparcie było z terenu całego kraju, tak jak pani mówi, wcześniej pani wspomniała, 1000 osób zaangażowanych w działania z różnych służb, czy to Wojska Obrony Terytorialnej, czy policja, czy ochotnicze straże pożarne i Państwowa Straż Pożarna, ale też i służba leśna, też nieoceniona pomoc. Oni dokładnie znają rozkład, rozmieszczenie w lesie każdej drogi. Nieoceniona pomoc nawet zwykłych mieszkańców takich lokalnych, którzy też pomagali ratownikom. 1000 osób to też i koordynacja, to też i logistyka, zaopatrzenie w paliwo tych wszystkich samochodów, wyżywienie dla tych ratowników, miejsce odpoczynku dla tych ratowników, także bardzo dużo ludzi było zaangażowanych. Już mówię, oprócz nawet gaszenia tego pożaru, samego gaszenia. I w mojej ocenie ta pomoc i ta koordynacja przebiegła bardzo sprawnie, o ile można powiedzieć, przy 1000 ratowników. Na początku każdego zdarzenia musi to się po prostu rozkręcić. I w mojej ocenie to przebiegło bardzo sprawnie. No niemniej jednak tragedia dla ekosystemu powstała bardzo duża, bo spaliło się około 1000 hektarów lasu. Bardzo zresztą fajny las. Nie wiem, jak ktoś na Roztocze jeździł, to mógł to ocenić. Działania naprawdę zakrojone na szeroką skalę. Pożar lasu szybko się rozprzestrzeniał. Były też takie sytuacje, że no niestety musieliśmy uznać wyższość natury.
8: Żywiołu.
9: Musieliśmy się bardzo szybko ewakuować. Akurat wycofywać, może nie ewakuować. Dowodziłem 7 zastępami Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. No i, szanowni państwo, trzeba było po prostu uciekać.
8: Panie komendancie, w znakomitej większości przypadków, gdy napływa zgłoszenie o tym, że wybuchł pożar, to późniejsze ustalenia wykazują, że jest to związane z obecnością człowieka w danym miejscu.
9: Nie da się tego ukryć. No, promil pożarów powstaje nie od działalności człowieka. Niestety mamy taką chyba naturę, że większość tych pożarów, no to powstaje od nas. To już nie mówiąc o tym pożarze, jeżeli mamy na myśli pożar lasu, ale przecież u nas borykamy się z pożarami suchych traw. W naszym rejonie działania angażuje się bardzo dużo sił i środków do usuwania. Idzie na to, słuchajcie, bardzo dużo pieniędzy, bo to trzeba i paliwo, i sprzęt, i ci ratownicy też.
8: Więc najważniejsze na koniec życzenia. Tyle samo powrotów, ile wyjazdów.
9: Wszystkim strażakom tego życzę, zresztą czy to ochotniczym strażom pożarnym, czy Państwowej Straży Pożarnej, żebyśmy mieli no jak najmniej pracy, tak? A jeżeli już, to żeby te powroty do naszych strażnic były szczęśliwe.
8: Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Starszemu brygadierowi Wojciechowi Chudobie był z nami komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.
9: Dziękuję za uwagę.
8: A na dalszą część rozmowy z gościem Radia Bonton zapraszam na naszej stronie radiobonton.pl, gdzie usłyszycie więcej na temat działań strażaków z naszego regionu, między innymi w akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Zapraszam.
6: Gość Radia Bonton.
10: Reklama.
11: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zscker.okszow.edu.

0: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Reklama. Bon Ton Radio. W rytmie

Radio Bonton nadaje dla Was niezależnie od klasy. Czy to jedziecie w E-klasie, może S-klasie. Słychać nas w szkolnej trzeciej klasie, czy to w przedziale z pierwszej klasy. Już za moment, klasa sama w sobie. Marcin Petruk w lokalnym sporcie w rytmie dnia opowie nam o rozgrywkach piłkarskich w lokalnej A-klasie, B-klasie, generalnie w piłce okręgowej. Także nie przegapcie tych informacji już o 14.30.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przyjdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rossmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
5: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
6: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
7: Recepta na udany dzień?
8: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
7: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
9: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
10: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
0: Reklama.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
11: Zapraszam, Marcin Petruk. Po raz 22 w obecnym sezonie wyjdą w ten weekend na murawę zespoły chełmskiej klasy okręgowej. Lider stawki, czyli Ekoróżanka, zmierzy się u siebie z Frasati Wojsłowice, zaś depcząca jej po piętach Astra Leśniowice jeszcze dzisiaj powalczy o punkty z rezerwami chełmianki. Walka o zbliżenie się do czołówki trwa wśród pozostałych zespołów, a najbliżej ma do niej Ruch Ispica, który w poprzedniej kolejce zremisował z drużyną z Wojsławic, wspomina trener Roman Blonka.
12: Początek spotkania należał do nas, mieliśmy dwie sytuacje, a od 20 minuty do 60 gospodarze przewagę mieli, mogli zdobyć nawet więcej bramki, prowadzili 2-0. Od 60 minuty to my nominowaliśmy, strzeliśmy dwie bramki, jeszcze mieliśmy jedną sytuację, ale uważam, że wynik 2-2 to sprawiedliwy.
11: Punkt straty do Ruchu Izbica ma natomiast Kłos Gmina Chełm, który w poprzednim meczu odrobił straty 4-0, wygrywając z drugim zespołem chełmianki, mówi trener Michał Antoniak.
13: Pierwsza połowa, mecz walki, dużej intensywności, dwie drużyny bardzo dobrze zagrały. W drugiej połowie troszkę skorygowaliśmy przesuwanie i już lepiej nam to wychodziło. Widać było, że Komianka brakuje im siły i gdzieś tej koncentracji, dlatego wynikiem były padające bramki. Dla nas cieszę się z takiego wyniku. Gratulacje dla moich zawodników, bo spełnili wszystkie założenia, te co chcieliśmy.
11: Wnioski z tego spotkania wyciąga również trener rezerw biało-zielonych Andrzej Krawiec.
14: To jest któryś mecz z kolei, czy w Wojsławicach, czy w Żółkiewce. Mentalnie mamy problemy z wygraniem meczu, gdzie tak jak w Wojsławicach wygrywamy 2-0, nie dzieje się nic, dostajemy w przeciągu 10 minut 4 bramki. Myślę, że tutaj bardziej leży problem w głowach, aniżeli w umiejętnościach. Ale nic, no 4-0 to jest bardzo wysoko i na pewno jesteśmy bardzo rozczarowani.
11: Po 22 kolejkach tabelę chełmskiej klasy okręgowej zamyka Witrum Wola Okruska, które jutro podejmie u siebie ogniwo Wierzbica. W weekend na murawy wracają również zespoły chełmskiej klasy A. Po 17 kolejkach stawce przewodzi niepokonana wiosną granica Dorohusk, której najbliższym rywalem będzie Unia Białopole. 15 kolejka czeka natomiast w sobotę i niedzielę drużyny walczące o punkty w chełmskiej klasie B. Tutaj na czele stawki znajduje się GKS Pławanice Kamień, który w niedzielę podejmie u siebie rezerwy Orła Srebrzyszcze.
0: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
15: Bonton Radio. W rytmie.

Za chwilę radionawigacja w rytmie dnia. Marcin Petruk omówi zmiany w badaniach technicznych pojazdów. Za to mieszkańcy Wysławic pewnej części woleliby, żeby doszło do zmiany względem placu targowego, na którym wedle relacji od lat rozlega się hałas lokalnych entuzjastów aut, którzy sobie driftują po nocy czy gazują auta.

Lokalne władze próbują znaleźć rozwiązania tej sytuacji i o tych poszukiwaniach tego rozwiązania tej sytuacji przeczytacie sobie na supertydzień.pl.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Wiele wskazuje na to, że niedługo w krajach Unii Europejskiej dojdzie do sporej rewolucji w zakresie badań technicznych pojazdów. Propozycji zmian jest sporo, ale skupmy się na najważniejszych. Przede wszystkim kontrole mają być bardziej szczegółowe, także pod kątem ekologii, co oznacza, że trudniej będzie uzyskać pozytywny wynik starszym autom. Diagności będą ponadto musieli sprawdzać systemy bezpieczeństwa i elektronikę, co oznacza więcej obowiązków, a w konsekwencji zapewne również wzrost kosztów. Komisja Europejska rozważa ponadto wprowadzenie dwuletniej ważności badania technicznego samochodów osobowych, ale zarazem zaostrzenie badań lekkich motocykli oraz dodatkowe kontrole dla pojazdów elektrycznych. Na plus dla kierowców będzie na pewno fakt, że badanie techniczne będą oni mogli wykonywać w każdym kraju należącym do Unii.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni.

0: reklama.
1: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
3: Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Bisko Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne, domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u.

0: Wisko, dom i ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27.
1: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
2: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
2: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
3: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.

To był Alex Warren w utworze Fever Dream. 7 minut do godziny 15. My się przenosimy tymczasem do Dołhobrodów, gdzie przy drodze wojewódzkiej, żeby was nie skłamać, to była droga numer 816, zablokowano przejazd, bo przy drodze znaleziono bombę lotniczą. Gdzieś przy okazji, gdzieś tam na polu. No i pomimo tego, że to było mocno skorodowane, no to na miejsce przyjechali saperzy i ogarnęli wszystko. Przeczytajcie o tym na osobretydzień.pl, bo tam też kilka ważnych informacji jest, a więcej lokalnych doniesień już po 15.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie HDK-u. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
7: No i mamy 15 w Radiu Bonton. Czas na doniesienia z globu, okolicy i stolicy.
8: Ostrzeżenia przed burzami dla niemal całej Polski. Premier Donald Tusk o możliwej redukcji wojsk USA w naszym kraju. Zajrzymy też do Krakowa, który właśnie przeszedł we władanie studentów. Miriam Lipińska. Idzie załamanie pogody. Do wieczora w 13 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz województwa kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. W czasie burz może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało w porywach do 75 km. Na godzinę. IMGW ostrzega, że lokalnie mniejsze rzeki mogą gwałtownie przybierać i może dojść do podtopień.

0: polska wschodnia granica jest obecnie najlepiej chronioną granicą w Unii Europejskiej, ocenił premier Donald Tusk po odprawie ze Strażą Graniczną w Otwocku.
1: W 2023 roku granice z Białorusią, bo to jest ta najbardziej krytyczna granica Polski, przekroczyło nielegalnie 12 tysięcy ludzi. My dzisiaj możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią.
0: Według szefa rządu udało się to osiągnąć dzięki modernizacji bariery granicznej i coraz lepszemu wyszkoleniu funkcjonariuszy. Premier odniósł się też do sprawy możliwego zmniejszenia liczebności wojsk USA w Polsce. Jak przekazał, jest w kontakcie m.in. z szefem dowództwa europejskiego i dostał zapewnienie, że decyzje mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski. 19-letni żużlowiec Patryk Budniak, który ucierpiał w dramatycznym wypadku podczas zawodów, został już wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Zawodnik wypadł z toru i uderzył w betonowy mur. Doznał urazu kręgosłupa i wielu złamań.
2: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza palcami u nóg.
0: Mówi rzeczniczka wielospecjalistycznego szpitala w Poznaniu Zuzanna Pankros. Młody sportowiec wciąż jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. W najbliższych dniach ma zostać przeniesiony na inny oddział. Zmieniamy temat. Żądamy tramwaju nad morze i taniego piwa. To tylko niektóre z napisów na transparentach tradycyjnego studenckiego korowodu, który przeszedł dziś przez Kraków w ramach juwenaliów. Na rynku głównym prezydent miasta przekazał studentom klucze do miasta.
3: Za kogo się przebraliście w tym roku?
4: No za żółwie ninja.
5: Grupowy kostium chciałyśmy i tak najwięcej osób, żeby można było dać do niego.
6: Kapsel.
3: Jest wielki kapsel, ale niesiony tutaj przez dzielnych majstrów.
6: Tak.
3: Skąd ci majstrowie?
6: Z AGH, no a skąd? AGH jako energia najlepszym kołem jest!
7: Ja najlepszym kołem jest!
3: Klucze do miasta przekazane?
8: Oczywiście studenci w tej chwili przejmują. No to jest trochę ryzykowna tradycja. Zawsze się z wszystkimi służbami miejskimi zastanawiamy, czy miasto zostanie oddane w niepogorszonym stanie, ale obiecali, że tak. No i pierwszy raz od dawna na rynku, więc chyba są zadowoleni.
3: Kraków już w waszych rękach teraz.
5: Tak.
0: Ze studentami i prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim rozmawiała Paulina Nawrocka. Tegoroczna edycja juwenaliów ma wyjątkowy jubileuszowy charakter, bo odbywają się już po raz 70.
9: Flash. Skrót lokalnych informacji.
10: Powiat chełmski otrzyma ponad 5 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę jednej z tras. Dofinansowanie trafi także do gminy Urszulin. Umowy podpisał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. O tych zadaniach więcej w lokalnych wiadomościach. Chełm zaprasza na Noc Muzeów. W programie znalazły się warsztaty, wykłady, koncerty i nocne zwiedzanie wystaw. Wydarzenia odbędą się w różnych siedzibach muzeum. Wstęp na ekspozycję będzie bezpłatny. W niedzielę w Leśniowicach odbędą się zawody strażackie jednostek OSP. Poza sportową rywalizacją organizatorzy przygotowali też jednak strefę gastronomiczną i atrakcje dla dzieci. Początek wydarzenia o 14.00.
11: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
12: Jeżeli chodzi o pogodę w naszej okolicy, z tego co widzę, troszeczkę tych chmur nam ubyło z nieba. Dalej mamy 21 stopni, 1002 hektopaskale na barometrach aktualnie. Mamy też dobrą jakość powietrza. Dzisiaj w nocy pochmurnie, minimalnie 9 stopni.
11: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
13: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
14: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
12: Jak dotarliście dziś do pracy? Autem? Pieszo? Autobusem? A może rowerem? Jeżeli tym ostatnim, to szczególne pozdrowienia dla Was, bo dziś mamy dzień dojazdu do pracy rowerem. Ale spokojnie, dla zmotoryzowanych też coś będziemy mieć, bo niedługo zagoszczą wiadomości dla kierowców. Będą też wiadomości w lokalnym serwisie. Z tej strony szef kuchni Janek Zieliński i serwuje Wam dziś najlepsze rzeczy w rytmie dnia na falach Radia Bondona.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Reklama. Bonton Radio. W rytmie

To było Freeders Down Here Without You. Na wokalu brat Arnold, który odszedł od nas niestety na początku tego roku w wieku 47 lat. Także czapki z głów, 2026. To właśnie te czapki bez mała. 22 minuty po 15. In the Army Now, status quo już teraz, a w Radiu Bonton później serwis informacji lokalnych.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono, na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
6: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plato, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
0: Reklama.
7: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości. Jest 15.30. Eliza Kudelska-Nowosad. Dzisiaj umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Dofinansowanie wśród podpisanych inwestycji otrzymał powiat chełmski. Samorząd przeznaczy ponad 5 milionów 100 tysięcy złotych na budowę niespełna 4-kilometrowego odcinka drogi powiatowej na trasie Brzeźno-Żalin-Kolonia. Całkowita wartość tej inwestycji przekracza 8 milionów 600 tysięcy. Nowa droga ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców oraz usprawnić komunikację między miejscowościami. Wsparcie otrzyma również gmina Urszulin w powiecie włodawskim. Dzięki dofinansowaniu w wysokości blisko 700 tysięcy powstanie droga gminna w Zastawiu. Wartość całego projektu wynosi ponad 1 300 tysięcy. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg od lat wspiera modernizację lokalnej infrastruktury drogowej w regionie. Jak przypominają przedstawiciele administracji rządowej, w tym roku do województwa lubelskiego trafi łącznie 271 milionów złotych i dzięki tym pieniądzom w regionie ma powstać lub zostać przebudowanych 218 km dróg. Tegoroczna edycja Nocy Muzeów

0: W Chełmie zapowiada się jako wielowątkowe wydarzenie, które będzie łączyło różnorodne dziedziny aktywności kulturalnej. Program edukacyjny i artystyczny rozpocznie się o 17:00 od warsztatów arteterapeutycznych przy ulicy Lubelskiej 57, dedykowanych uczestnikom w każdym wieku. O 18:00 w siedzibie Muzeum przy ulicy Świętego Mikołaja odbędzie się spotkanie z Oganesem Owikiem Kazarianem, połączone z promocją wydawnictwa prezentującego dorobek tego artysty. Dla miłośników sztuki współczesnej przygotowano kuratorskie oprowadzanie po wystawie Małgorzaty Kościelak-Królikowskiej o 19:00, a wieczorny blok uzupełnią propozycje o charakterze naukowym i muzycznym. 19:30. O tej porze dr Ignacy Kitowski poprowadzi wykład dotyczący biologicznego znaczenia wilka w ekosystemie oraz debaty nad zasadnością polowań na ten gatunek. Warstwę muzyczną wypełni recital fortepianowy Agnieszki Szulc-Brzyskiej w kaplicy Świętego Mikołaja oraz koncert duetu Bartek Kazimierczak i Paweł Pikus. Przez cały wieczór dla zwiedzających dostępne będą wszystkie wystawy stałe i czasowe, rozmieszczone w różnych siedzibach muzeum.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Czasu coraz mniej. Przedsiębiorcy mają już tylko kilka dni, by rozliczyć roczną składkę zdrowotną za 2025 rok. Termin upływa 20 maja. Dla wielu osób prowadzących działalność gospodarczą może to oznaczać szansę na odzyskanie nadpłaconych pieniędzy. ZUS już rozpoczął pierwsze zwroty.
2: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot. O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca. Wystarczy po złożeniu rocznego rozliczenia zalogować się na swoje konto w portalu e-ZUS. Tam dzień po rozliczeniu będzie już wstępnie wypełniony wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Trzeba tam tylko wskazać rachunek bankowy i podpisać wniosek. Czas na przelanie tych środków do przedsiębiorców mamy do 3 sierpnia, ale już rozpoczęliśmy całą operację. Według danych z 14 maja zwroty trafiły do niemal 46 tysięcy płatników składek na prawie 65 milionów złotych i są w przygotowaniu wypłaty dla kolejnych 72 tysięcy płatników składek.
0: Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS. Ponad 117 tysięcy przedsiębiorców rozliczyło się z wyprzedzeniem i złożyło już wnioski o zwroty nadpłat. Maj to na Lubelszczyźnie tradycyjnie czas, w którym jednostki ochotniczych straży pożarnych wyjeżdżają z remiz, by zaprezentować swoją sprawność hart ducha. W niedzielę taka okazja będzie w Leśniowicach za sprawą gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Strażacy zmierzą się w konkurencjach wymagających nie tylko doskonałej kondycji fizycznej, ale przede wszystkim precyzji i żelaznej dyscypliny. Rywalizacja na leśniowickim stadionie to jednak nie tylko walka o puchary, ale też ważny element szkoleniowy, pozwalający strażakom utrzymać najwyższą gotowość operacyjną. Organizatorzy zadbali, by niedzielne popołudnie było atrakcyjne dla każdego, niezależnie od wieku. Zatem poza emocjami sportowymi na uczestników czekać też będzie strefa gastronomiczna, a z myślą o najmłodszych przygotowano specjalną strefę rozrywki z dmuchańcami. Początek wydarzenia na stadionie w Leśniowicach o godzinie 14:00.
1: Bon Ton Radio. W rytmie dnia. Bo to nie...

Za chwilę informacje dla kierowców. Ja mam nie informację, a apel od Nadleśnictwa Chełmskiego, które apeluje właśnie do kierowców, żeby zwolnić, jak jedziemy przez lasy, gdyż aktualnie trwa migracja zwierząt. No i po prostu, żeby przypadkiem albo jakiegoś zwierzaka nie przejechać, albo żeby się właśnie nie nadziać na coś większego, więc uważajmy.

0: Reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
2: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
3: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lotów Bondelatti. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

kombi słodkiego, miłego życia na 104,9 FM. Za kilka minut wiadomości z kraju i ze świata, a

Jeszcze tak wam wspomnę, że na sprytydzień.pl znajdziecie szczegóły dotyczące Zielonego Serca Miasta, które odbędzie się przy Chełmskim Parku Wodnym 24 maja. Także zerknijcie sobie sprytydzień.pl, tam was odsyłam, a my się za chwilę słyszymy w wiadomościach.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: No i tym sposobem mamy 16.
2: Dwie osoby ranne po uderzeniu pioruna w Tatrach. Niemiecki piłkarz urodzony w Polsce, Łukasz Podolski, chce kupić Górnika Zabrze. Sprawdzimy też propozycje na noc muzeów w Warszawie i Poznaniu. Miriam Lipińska. Dwie osoby rażone piorunem na Giewoncie. Jedna z nich po uderzeniu pioruna na chwilę straciła przytomność. Jak przekazali toprowcy, w grupie, która w czasie gwałtownej burzy znalazła się w rejonie szczytu, było w sumie 5 osób, ale 3 nie ucierpiały. Najciężej ranny turysta został zabrany do zakopiańskiego szpitala śmigłowcem. Drugi, lżej poszkodowany, został sprowadzony przez ratowników do Doliny Kondratowej i stamtąd zostanie zabrany do szpitala. A przed burzami ostrzegają synoptycy i to nie tylko w Małopolsce, ale też w 12 innych regionach. Przede wszystkim we wschodniej połowie kraju. Amerykańskie decyzje dotyczące redukcji wojsk USA mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski, zapewnia premier Donald Tusk. Szef rządu odniósł się w ten sposób do doniesień amerykańskich mediów, które informowały o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy USA na terytorium Polski.
3: Chcę wszystkich uspokoić. Spodziewaliśmy się od wielu miesięcy pewnych decyzji dotyczących Europy. Otrzymałem zapewnienie i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską.
2: Wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Zapewniał, że nie ma takich planów wobec Polski. Łukasz Podolski, od kilku sezonów piłkarz Górnika Zabrze, chce kupić Górnika Zabrze. Klub jest zadłużony, a miasto nie jest w stanie go utrzymać. Uchwałę dającą zielone światło na transakcję radni mają przyjąć w najbliższą środę. Firma powiązana z Podolskim kupi większościowy pakiet akcji Górnika za 4 miliony złotych, informuje prezydent miasta Kamil Żbikowski.
4: Ta kwota wynika z jednej strony z ogromnej materialnej, ale przede wszystkim niematerialnej wartości Górnika Zabrze, marki tego klubu, kart zawodniczych.
2: Podolski będzie musiał również spłacić wielomilionowe długi klubu. Miastu przypadnie złota akcja gwarantująca jedno miejsce w Radzie Nadzorczej. Będzie też nadal utrzymywać stadion. Łukasz Podolski to niemiecki piłkarz polskiego pochodzenia urodzony w Gliwicach. 130-krotny reprezentant Niemiec i mistrz świata z 2014 roku. Już jutro noc muzeów. W Warszawie jedną z propozycji będzie zwiedzanie Muzeum Domków, Lalek, Gier i Zabawek w ciemnościach. Goście dostaną jedynie latarki, mówi Aneta Popiel-Machnicka, założycielka muzeum.
5: Na pewno jest trochę mrocznie, na pewno jest trochę strasznie. Mamy scenę przedstawiającą pogrzeb nawet. Tak naprawdę jest to muzeum nie tylko dla dzieci, ale właśnie dla starszych osób, które mogą znaleźć tutaj swoje wspomnienia, swoje zabawki, o których nawet już zapomnieli, że je mieli.
2: Z kolei w Poznaniu jednym z motywów przewodnich będą nowe technologie, mówi rzeczniczka Centrum Kultury Zamek Anna Gruszka.
6: Prelekcje dotyczące tego, czy można utrzymać życie człowieka po śmierci właśnie poprzez sztuczną inteligencję. Tematy związane z naszymi takimi lękami przed sztuczną inteligencją. Chcemy opowiedzieć o tym, jakie sztuczna inteligencja tworzy z nami relacje związane na przykład z emocjami.
2: W noc muzeów do zdecydowanej większości miejsc wejdziemy za darmo lub za symboliczną opłatą.
7: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
1: No to pogoda na ten moment. Nad nami już się troszkę rozpogodziło, tych chmur jest mniej, mogą one jeszcze powrócić. 1002 hektopaskale, takie mamy ciśnienie. Z kolei jakość powietrza jest dobra, od tego momentu też temperatura zacznie spadać. Minimalna w nocy to z kolei około 9 stopni.
7: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
8: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: A już teraz zbliżamy się do programu Bliżej Kultury w Radiu Bonton. Zapraszam w imieniu Moniki Łupkowskiej, która dzisiaj opowie o nocy muzeów w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie. Tam się będzie troszkę działo. Będzie m.in. prelekcja dotycząca prac przy zamku w Krupem. Także zostańcie oczywiście z nami. Ja jestem Janek Zieliński. To jest popołudnie w rytmie dnia w Radiu Bonton. Jeszcze do 17 odliczamy do końca zmiany. Do weekendu już.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Przed nami Noc Muzeów, europejska akcja promująca kulturę, która narodziła się ponad 30 lat temu w Berlinie. O programie, który przygotowało Muzeum Regionalne w Krasnym Stawie, opowie dyrektor instytucji Marta Stelmaszczuk.
3: Szanowni Państwo, zapraszam bardzo, bardzo serdecznie najbliższą sobotę, 16 maja, na Noc Muzeów w Muzeum Regionalnym w Krasnym Stawie. Rozpoczynamy o godzinie 17 koncertem fortepianowym na naszym fortepianie marki Steinway & Sons. Zagra pani Rosanna Granda-Jakubowska. Następnie o godzinie 18 będzie miała miejsce prelekcja doktora Leszka Janeczka pod tytułem Krasny Staw w pierwszej połowie XIX wieku. Mniej więcej o godzinie 19 zapraszam na koncert Adama Szabata i Waldemara Korzeniowskiego. O 20.15 odbędzie się oprowadzanie kuratorskie pani archeolog Elżbiety Sobczuk po czasowej wystawie archeologicznej pod tytułem Pod warstwą czasu. Odkrycia zabytków archeologicznych z terenu powiatu krasnostawskiego i okolic w latach 2013-2025. O godzinie 20.45 odbędzie się prelekcja doktora Konrada Grocheckiego obrazująca stan badań w zamku w Krupem. O 21.00 odbędzie się wernisaż połączony z koncertem. Wernisaż pani Olgi Waleczko z koncertem pana Jacy pod tytułem Powrót do korzeni – dekonstrukcja polskiej tradycji ludowej. O 22.00 zapraszam na oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej tej Bambrze. Oprowadzać będzie pan Mateusz Soroka. Poza tym dostępna będzie ekspozycja czasowa monet kolekcjonerskich pod tytułem Nie wszystko złoto, co się świeci. Będą to monety okolicznościowe Narodowego Banku Polskiego z lat 1995-2014 oraz oczywiście będą dla Państwa dostępne wszystkie nasze wystawy stałe. Całość wydarzenia zakończymy około godziny 23, a wstęp na wszystkie punkty programu jest wolny.
2: Większe instytucje

0: naszego regionu również włączyły się do tej akcji. Dlatego zachęcam do zajrzenia do zakładki Nie Przegap na stronie Super Tygodnia, bo tam znajdziecie artykuły o programach, jakie przygotowały. Zwróćcie uwagę również po prawej stronie na kalendarz wydarzeń.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Aloja Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramika. 34E. Zadzwoń 608 340 730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz

0: przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia. Minął czas.

Daria Marx, Dotknij. 20 minut po godzinie 16, a my się zbliżamy do 16.30 do wiadomości sportowych. Będzie o wielu, wielu zapowiedziach piłkarskich na weekend. Później jeszcze Witamina FM. Tam z kolei usłyszycie o takiej dosyć istotnej sprawie. Tyle wam powiem. Zostańcie tam.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Twoje, moje.com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
5: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Co? Za darmo?
4: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plateau, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
0: Reklama.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Po zajęciu miejsca wicelidera w swojej grupie trzecioligowcy Chełmianki nie zwalniają tempa. Trzy punkty zdobyte po wygranej z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski motywują ich do kontynuacji dobrej pasy i zwycięstwa w meczu z rezerwami Krakowi, mówi trener biało-zielonych Ireneusz Pietrzykowski.
10: No na pewno to ważne spotkanie, które wygraliśmy, bo cały sezon pracowaliśmy, żeby znaleźć się w takim momencie, czyli grać o te najwyższe cele. Wygraliśmy, no i w tej chwili zostały trzy mecze do końca. Wiadomo, że tak jak to w tej lidze, nic nie jest tutaj nikomu dane, więc w każdym z tych spotkań trzeba będzie mocno się postarać, żeby wygrać. Natomiast wydaje się, że jesteśmy w takim dobrym momencie i mentalnym, i fizycznym, jeśli chodzi o piłkarskie sprawy, że po prostu musimy to dowieść.
9: Po 31 kolejkach grupie nadal przewodzi Awia Świdnik, którą z kolei czeka spotkanie z rezerwami Korony Kielce. 26. kolejkę rozegrają natomiast w ten weekend czwartoligowe Start Krasnystaw i Bóg Hanna. Pierwszy z tych zespołów, zajmujący obecnie 10. lokatę w tabeli, podejmie u siebie zamykający ją Huragan Międzyrzec Podlaski. Plasujący się natomiast na 11. miejscu Bóg Hanna uda się do Milejowa, aby tam powalczyć o punkty z drużyną miejscowego tura. Trwają zapisy do 10. edycji nadburzańskiego biegu pod prąd, który odbędzie się 8 sierpnia na terenie gminy Dorohusk. Tym razem organizatorzy przygotowali dla uczestników aż 4 formuły. Dwie ekstremalne z przeszkodami na dystansach 7 i 15 km, bieg dla dzieci, a także 10-kilometrowy cross bez przeszkód. Łącznie przewidziano miejsce dla 500 osób, zgłoszenia są natomiast przyjmowane przez stronę nadburzańskibieg.pl. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. Po raz 22 w obecnym sezonie wyjdą w ten weekend na murawę zespoły chełmskiej klasy okręgowej. Lider stawki, czyli Ekoróżanka, zmierzy się u siebie z Frasati Wojsłowice, zaś depcząca jej po piętach Astra Leśniowice jeszcze dzisiaj powalczy o punkty z rezerwami Chełmianki. Walka o zbliżenie się do czołówki trwa wśród pozostałych zespołów, a najbliżej ma do niej Ruch Izbica, który w poprzedniej kolejce zremisował z drużyną z Wojsławic, wspomina trener Roman Blonka.
11: Początek spotkania należał do nas, mieliśmy dwie

0: sytuację, a od 20 minuty do 60 gospodarze przewagę mieli, mogli zdobyć nawet więcej bramkę, prowadzili 2-0. Od 60 minuty to my nominowaliśmy, strzeliśmy dwie bramki, jeszcze mieliśmy jedną sytuację, ale uważam, że wynik 2-2 to sprawiedliwy.
1: Punkt straty do ruchu Izbica ma natomiast Kłos Gmina Chełm, który w poprzednim meczu odrobił straty 4-0, wygrywając z drugim zespołem chełmianki, mówi trener Michał Antoniak.
2: Pierwsza połowa, mecz walki, dużej intensywności, dwie drużyny bardzo dobrze zagrały. W drugiej połowie troszkę skorygowaliśmy przesuwanie i już lepiej nam to wychodziło. Widać było, że Chełmianka brakuje im siły i gdzieś tej koncentracji, dlatego wynikiem były padające bramki. Dla nas cieszę się z takiego wyniku. Gratulacje dla moich zawodników, bo spełnili wszystkie założenia, te co chcieli.
1: Wnioski z tego spotkania wyciąga również trener rezerw biało-zielonych Andrzej Krawiec.
3: To jest któryś mecz z kolei, czy w Fajsławicach, czy w Żółkiewce. Mentalnie mamy problemy z wygraniem meczu, gdzie tak jak w Fajsławicach wygrywamy 2-0, nie dzieje się nic, dostajemy w przeciągu 10 minut 4 bramki. Myślę, że tutaj bardziej leży problem w głowach, aniżeli w umiejętnościach, ale nic, no 4-0 to jest bardzo wysoko i na pewno jesteśmy bardzo rozczarowani.
1: Po 22 kolejkach tabelę chełmskiej klasy okręgowej zamyka Witrum Wola Okruska, które jutro podejmie u siebie ogniwo Wierzbica. W weekend na murawy wracają również zespoły chełmskiej klasy A. Po 17 kolejkach stawce przewodzi niepokonana wiosną granica Dorohusk, której najbliższym rywalem będzie Unia Białopole. 15 kolejka czeka natomiast w sobotę i niedzielę drużyny walczące o punkty w chełmskiej klasie B. Tutaj na czele stawki znajduje się GKS Pławanice Kamień, który w niedzielę podejmie u siebie rezerwy Orła Srebrzyszcze.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj pragnę przypomnieć o profilaktyce raka szyjki macicy i badaniach, które można wykonywać w mammobusach, a te niedługo zawitają ponownie do naszej okolicy. Janek Zieliński, zapraszam. Około 70 tysięcy mieszkanek Lubelszczyzny kwalifikuje się do badań w ramach programu NFZ obejmującego profilaktykę raka szyjki macicy. Mówimy o paniach w przedziale wiekowym 25-64, które mogą podjąć się testu HPV-HR, który wykrywa związki wirusa HPV w ciele, a ten z kolei może przyczynić się do rozwoju raka. Takie badania wykonuje się co 5 lat. Wystarczy się zgłosić do gabinetu położnej POZ lub gabinetu ginekologiczno-położniczego, który realizuje ten program. Badanie rozbite jest na kilka etapów. Wszystkie placówki przyjmujące pacjentki w ramach tego programu znajdziecie w odnośniku dostępnym pod tym odcinkiem Witaminy FM na radiobonton.pl. Zachęcamy do badań, tym bardziej, że w naszym województwie podejmuje się ich tylko 15% z uprawnionych pań. Tutaj brawa dla pań z Łukowa, które mają najwyższą średnią w województwie. Jak podała rzecznik lubelskiego NFZ Małgorzata Bartoszek, jest to 47,5% mieszkanek, które są objęte programem w tym mieście. Jeżeli chodzi o to, gdzie najczęściej panie zgłaszają się na profilaktykę raka piersi, to 46% uprawnionych z Leśnej Podlaskiej są w czołówce. Tutaj mówimy o programie skierowanym do pań w wieku 45-74. Ponownie można te badania wykonać bez skierowania, bezpłatnie, raz na 2 lata. Oczywiście NFZ wychodzi naprzeciw, a raczej wyjeżdża, bo w naszej okolicy niedługo pojawią się mammobusy. Chronologicznie 18 maja będzie on obecny przy Krasnostawskim Domu Kultury. 21 maja przyjedzie on pod siedzibę gminy w miejscowości Wyryki Połód. 25 maja będzie on obecny w Chełmie przy markecie na 3 maja oraz w Dubience przy siedzibie OSP. To oczywiście inny mammobus. Natomiast dzień później pojawi się ponownie w Krasnym Stawie przy lokalnym Osirze. Temat ten pojawiał się w tym programie dosyć często i będzie co jakiś czas powracać. Oba nowotwory są jednymi z najczęściej diagnozowanych wśród Polek. Odpowiednio wczesne wykrycie daje szansę na wyleczenie. Swoje świadectwo zresztą jakiś czas temu dały chełmskie Amazonki na naszej antenie. Polecam wam tą rozmowę na radiobonton.pl. Także leczcie się panie, badajcie się panie, bo ja nie wiem, co my bez was zrobimy. Naprawdę. Dzięki jeszcze raz, zdrówka życzę i miłego dnia. Janek Zieliński, Witamina FM.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Tak gra Bon Ton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
0: Reklama. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka kliniczna.

0: oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
3: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Powiedziałbym, że to jest kawałek definiujący trochę ten sentyment do tych brzmień z lat 2000, do tych produkcji Timbalanda. Właśnie, Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake, Give It To Me, 7 minut do godziny 17, a to oczywiście oznacza, że dzisiaj mój czas w rytmie dnia w Radiu Bonton się kończy. Za dzisiaj wam dziękuję, życzę wam przemiłego weekendu, jutro to pozytywka o 13, by the way, wpadajcie. No i jeszcze raz dzięki i trzymajcie się do przyszłego tygodnia. Janek Zieliński w rytmie dnia, Radio Bonton.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737. Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
7: Niebezpieczne burze nad Polską. Piorun raził turystów w Tatrach. Koniec obławy na sprawce strzelaniny w Lubinie. Resort edukacji podał kalendarz na nowy rok szkolny, w tym terminy ferii. Miriam Lipińska. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami w 13 regionach. Alerty dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz Kujaw, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. Dodatkowo RCB w SMS-ach rozesłanych do mieszkańców i turystów w Małopolsce ostrzega też przed burzami z ulewnym deszczem. Burza rozszalała się po południu w Tatrach. Piorun raził dwóch turystów w rejonie szczytu Giewontu, mówi Łukasz Stępek z Topru.
8: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na dół do śmigłowcem, jeden sprowadzony.
7: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. W sumie w pobliżu szczytu było 5 turystów, 3 nie ucierpiało. Nie żyje domniemany sprawca strzelaniny w Lubinie, w której zginęły 2 osoby, a jedna została ranna. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w Wielkopolsce, a do strzelaniny doszło w nocy z wtorku na środę na osiedlu przy lesie. Drogie paliwa powoli przekładają się na ceny w całej gospodarce. Widać to w danych GUS-u o kwietniowej inflacji. W zeszłym miesiącu ceny rosły w tempie 3,2%, a to dopiero początek, mówi Krystian Jaworski, starszy ekonomista Crédit Agricole.
9: Pamiętajmy, że to jest dopiero drugi miesiąc od wybuchu kryzysu, są dane kwietniowe, ale tak, wyższe ceny paliw, wyższe ceny nośników energii, wyższe ceny podróży, więc tak, coraz bardziej ten szok się rozlewa i w kolejnych miesiącach też będzie się rozlewał jeszcze bardziej.
7: W kwietniu skutków kryzysu nie było jeszcze widać w cenach żywności, a wręcz są produkty, które mocno potaniały. To masło, ziemniaki czy oleje. Rachunki za mieszkanie w kwietniu urosły przeciętnie o 5%, w podobnej skali drożeją usługi. Z kolei paliwa w weekend minimalnie potanieją. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł 37 groszy, benzyny 98 6 zł 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł 82 grosze. Szczątki rosyjskiej rakiety mogą spaść na centralną Europę, w tym także na Polskę, ostrzega Polska Agencja Kosmiczna. Może się to stać od jutrzejszego poranka do niedzielnego popołudnia. Część rakiety nośnej wchodzi właśnie na niską orbitę Ziemi. Jej szczątki mogą spaść zwłaszcza na wschodzie naszego kraju.
10: Zakres tego miejsca, gdzie taki obiekt może spaść, jest naprawdę ogromny i tak naprawdę ostatecznie dowiemy się, gdzie on spadnie, jak już rzeczywiście spadnie. Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe.
7: Mówi Rafał Grabiański z portalu Urania. Rosyjska rakieta wynosiła na orbitę rosyjskich satelitów pewnego rodzaju konkurencję dla Starlinków firmy SpaceX. Ministerstwo Edukacji ogłosiło kalendarz na nowy rok szkolny, w tym terminy zimowych ferii. Odbędą się w trzech turach między 18 stycznia a 28 lutego przyszłego roku. Będą też dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce. Od 23 do 31 grudnia i od 25 do 30 marca.
11: Flash. Skrót lokalnych informacji.
12: Wracają ćwiczenia w gotowości w naszym regionie. Realizowane będą przez 19. Nadburzańską Brygadę Obrony Terytorialnej. Zapisy prowadzone są przez aplikację mObywatel. Przedsiębiorcy mają już niewiele czasu, by rozliczyć roczną składkę zdrowotną za ubiegły rok. Dla wielu osób prowadzących działalność gospodarczą może to oznaczać szansę na odzyskanie nadpłaconych pieniędzy, o czym więcej za niecałe pół godziny w wiadomościach. Rada Gminy Wojsławice jednogłośnie przyjęła zmiany w budżecie na 2026 rok. Dochody wyniosą ponad 42 miliony 400, na inwestycje przeznaczono ponad 21 milionów. Samorząd stawia w tym roku na rozwój infrastruktury.
13: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
14: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan. Chełm Dreszera 5.
15: Tak, jeszcze się wróciłem, żeby wam powiedzieć, jak tam wygląda pogoda. Mocno nam się chmurzy aktualnie, więc uważajcie na wszelkiego rodzaju komunikaty. Miejcie na to, że tak powiem, baczenie. Mamy około 20 stopni, 1002 hektopaskale na barometrach i dobra jakość powietrza w tym momencie jest z tego, co widzę.
13: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
14: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi, podpis kwalifikowany do KSeF.
16: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam w piątek, 15 maja. To data naładowana muzycznym geniuszem. Dziś wspominamy artystów, którzy zmienili sposób, w jaki słuchamy muzyki. Zaczynamy od wielkiego jubileuszu. W 1953 roku na świat przyszedł Mike Oldfield. Dziś świętuje swoje 73. urodziny. To człowiek orkiestra, który w wieku zaledwie 19 lat nagrał Tabular Bells, dzwony rurowe. Album, który stał się fundamentem sukcesu wytwórni Virgin. Mike pokazał światu, że jeden artysta może zagrać na kilkudziesięciu instrumentach i stworzyć arcydzieło, które wymyka się wszelkim ramom. 100 lat dla mistrza nastroju. Przenosimy się na nasze podwórko, rok 1954. 15 maja urodził się Marek Jackowski, założyciel grupy Manam, wybitny gitarzysta i kompozytor. To on stał za brzmieniem takich hitów jak Cykady na cykladach czy Kocham cię, kochanie moje. Choć nie ma go już z nami, jego muzyka to absolutny kanon polskiego rocka, bez którego nie wyobrażamy sobie żadnej dobrej prywatki. Pamiętamy o Marku właśnie dzisiaj. W kalendarzu zapisujemy też rok 1948. Swoje urodziny obchodziłby dziś Brian Eno. Wizjoner, producent i ojciec chrzestny muzyki ambient. To człowiek, który współpracował z Davidem Bowiem, U2 czy Coldplay, nadając ich muzyce ten kosmiczny sznyt. Jeśli kiedykolwiek zachwycił was dźwięk startującego systemu Windows 95, tak, to też jego sprawka. Brian kończy dziś 78 lat. Na koniec coś dla fanów mocniejszego uderzenia. Rok 1984, 15 maja urodził się Mr. Lordi, czyli lider fińskiej grupy Lordi. Kto z nas nie pamięta ich spektakularnego zwycięstwa na Eurowizji w 2006 roku? Pokazali, że potwory też mają poczucie rytmu i potrafią pisać chwytliwe, hard rockowe refreny. Jubilat kończy dziś 42 lata. A skoro mamy piątek i świętujemy urodziny Mike'a Oldfielda, nie możemy zagrać niczego innego. To utwór, który kojarzy się z wolnością, przestrzenią i dobrą energią, której w Radio Bonton nigdy nie brakuje. To był rok 1983, a ten refren zna absolutnie każdy. Mike Oldfield, Maggie Reilly i Moonlight Shadow.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
14: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co? Udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
6: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
7: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
8: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton o 17.30. Eliza Kudelska-Nowosad. Ćwiczenia w gotowości pozwalające zdobyć praktyczne i istotne informacje związane z różnymi aspektami bezpieczeństwa powracają. W tym roku znów będzie można dołączyć w różnych miejscach do kursów medycznego, przetrwania czy podstawowego kursu bezpieczeństwa. Ten ostatni odbędzie się w najbliższy poniedziałek w Chełmie i doświadczeniem i wiedzą będą się dzielić żołnierze 19. Nadburzańskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pozostałe jeszcze wolne miejsca, z kolei zapisy na czerwcowe edycje szkoleń medycznych i przetrwania są już wyczerpane w naszym regionie.
9: To bardzo cieszy, ponieważ na początku tej akcji w zeszłym roku mieliśmy taki plan, aby wzbudzić zainteresowanie wśród wszystkich naszych partnerów społecznych, wszystkich naszych mieszkańców, wszystkich tych, którzy widzą potrzebę zdobywania wiedzy. Wiedzy, która nie jest stricte wojskową. Ja od razu chcę przestrzec wszystkich tych, którzy od razu by chcieli dotknąć bardzo ważnych kwestii wojskowych, dotknąć broni, dotknąć wyposażenia wojskowego. Nie. Chcemy przede wszystkim mówić i pokazywać to, w jaki sposób zbudować swoją odporność na wiele wydarzeń, które mogą się wydarzyć w naszym otoczeniu. Jesteśmy gotowi do tego, aby wskazać drogę, pokazać, jak budować naszą odporność w wielu, wielu przedsięwzięciach, które mogą się wydarzyć.
8: Mówi pułkownik Wojciech Brykner, zastępca dowódcy

0: 19 nadburzańskiej brygady. Zapisy na szkolenia prowadzone są w aplikacji mObywatel. Wyjątkowe wydarzenie szykuje się w Rudniku. Ochotnicza Straż Pożarna będzie obchodzić jubileusz stulecia swojej działalności. Uroczystości zaplanowano na niedzielę i jak podkreślają strażacy, będzie to święto nie tylko druhów, ale właściwie całej społeczności lokalnej. Obchody rozpoczną się o 11.20 zbiórką pod budynkiem OSP Rudnik. Następnie uczestnicy wezmą udział w uroczystym przemarszu do kościoła w Rudniku, gdzie o godzinie 12 zostanie odprawiona msza w intencji strażaków i mieszkańców. Po nabożeństwie odbędzie się dalsza część jubileuszu w programie m.in. wręczenie odznaczeń i medali dla zasłużonych druhów, wystąpienia zaproszonych gości, a także poświęcenie nowego samochodu strażackiego. Nie zabraknie również pokazu sprzętu pożarniczego, który od lat pomaga strażakom w akcjach ratowniczych i zabezpieczaniu lokalnych wydarzeń. OSP Rudnik od 100 lat pełni ważną rolę w życiu miejscowości, nie tylko gasząc pożary i pomagając podczas wypadków czy klęsk żywiołowych, ale też angażując się w wydarzenia społeczne, patriotyczne i religijne. Jubileusz ma być okazją do podsumowania długiej historii jednostki.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Jednogłośne decyzje w Wojsławicach, budżet i inwestycje pod lupą radnych. W czasie ostatniej sesji Rady Gminy głównymi tematami obrad były zmiany w budżecie oraz realizowane inwestycje. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Najważniejszym punktem sesji były zmiany w wieloletniej prognozie finansowej oraz budżecie gminy. Po korektach dochody gminy wynoszą ponad 42 miliony 497 tysięcy. Znaczną część tej kwoty, blisko 20 milionów 700 tysięcy, stanowią dochody majątkowe. Wydatki zaplanowano na poziomie ponad 42 247 tysięcy, z czego ponad 21 milionów przeznaczono na inwestycje. Tak wysoki udział wydatków majątkowych pokazuje, że samorząd stawia w tym roku na rozwój infrastruktury i realizację nowych przedsięwzięć. A więcej na temat bieżących samorządowych zagadnień znajdziecie na portalu supertydzień.pl. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zaprasza mieszkańców regionu do udziału w akcjach oddawania krwi. W najbliższych dniach mobilne i stacjonarne punkty poboru pojawią się m.in. w Chełmie i Kresnym Stawie. W poniedziałek, 18 maja, ambulans stanie w Chełmie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Pocztowej. Rejestracja dawców będzie prowadzona od 9 do 13. Z kolei w czwartek, 21 maja, akcja poboru krwi odbędzie się w Kresnym Stawie przy Domu Kultury przy ulicy Okrzei. Dawcy będą mogli zgłaszać się od 8.30. Regionalne Centrum przypomina, że krew potrzebna jest każdego dnia, a jedna donacja może uratować życie nawet kilku osobom.
1: Bon Ton Radio po godzinach.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przyjdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rossmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
5: Jak ultra okazję Domino's 5.

0: 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Recepta na udany dzień?
4: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
3: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
5: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Hełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama. 104,9. Bonton Radio.

0: dwie osoby ranne po uderzeniu pioruna w Tatrach. Niemiecki piłkarz urodzony w Polsce, Łukasz Podolski, chce kupić Górnika Zabrze. Sprawdzimy też propozycję na noc muzeów w Warszawie i Poznaniu. Miriam Lipińska. Dwie osoby rażone piorunem na Giewoncie. Jedna z nich po uderzeniu pioruna na chwilę straciła przytomność. Jak przekazali toprowcy, w grupie, która w czasie gwałtownej burzy znalazła się w rejonie szczytu, było w sumie 5 osób, ale 3 nie ucierpiały. Najciężej ranny turysta został zabrany do zakopiańskiego szpitala śmigłowcem. Drugi, lżej poszkodowany, został sprowadzony przez ratowników do Doliny Kondratowej i stamtąd zostanie zabrany do szpitala. A przed burzami ostrzegają synoptycy i to nie tylko w Małopolsce, ale też w 12 innych regionach. Przede wszystkim we wschodniej połowie kraju. Amerykańskie decyzje dotyczące redukcji wojsk USA mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski, zapewnia premier Donald Tusk. Szef rządu odniósł się w ten sposób do doniesień amerykańskich mediów, które informowały o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy USA na terytorium Polski.
1: Chcę wszystkich uspokoić. Spodziewaliśmy się od wielu miesięcy pewnych decyzji dotyczących Europy. Otrzymałem zapewnienie i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską.
0: Wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Zapewniał, że nie ma takich planów wobec Polski. Łukasz Podolski, od kilku sezonów piłkarz Górnika Zabrze, chce kupić Górnika Zabrze. Klub jest zadłużony, a miasto nie jest w stanie go utrzymać. Uchwałę dającą zielone światło na transakcję radni mają przyjąć w najbliższą środę. Firma powiązana z Podolskim kupi większościowy pakiet akcji Górnika za 4 miliony złotych, informuje prezydent miasta Kamil Żbikowski.
2: Ta kwota wynika z jednej strony z ogromnej materialnej, ale przede wszystkim niematerialnej wartości Górnika Zabrze, marki tego klubu, kar zawodniczych.
0: Podolski będzie musiał również spłacić wielomilionowe długi klubu. Miastu przypadnie złota akcja gwarantująca jedno miejsce w Radzie Nadzorczej. Będzie też nadal utrzymywać stadion. Łukasz Podolski to niemiecki piłkarz polskiego pochodzenia urodzony w Gliwicach. 130-krotny reprezentant Niemiec i mistrz świata z 2014 roku. Już jutro noc muzeów. W Warszawie jedną z propozycji będzie zwiedzanie Muzeum Domków, Lalek, Gier i Zabawek w ciemnościach. Goście dostaną jedynie latarki, mówi Aneta Popiel-Machnicka, założycielka muzeum.
3: Na pewno jest trochę mrocznie, na pewno jest trochę strasznie. Mamy scenę przedstawiającą pogrzeb nawet. Tak naprawdę jest to muzeum nie tylko dla dzieci, ale właśnie dla starszych osób, które mogą znaleźć tutaj swoje wspomnienia, swoje zabawki, o których nawet już zapomnieli, że je mieli.
0: Z kolei w Poznaniu jednym z motywów przewodnich będą nowe technologie, mówi rzeczniczka Centrum Kultury Zamek Anna Gruszka.
4: Prelekcje dotyczące tego, czy można utrzymać życie człowieka po śmierci właśnie poprzez sztuczną inteligencję. Tematy związane z naszymi takimi lękami przed sztuczną inteligencją. Chcemy opowiedzieć o tym, jakie sztuczna inteligencja tworzy z nami relacje związane na przykład z emocjami.
0: W noc muzeów do zdecydowanej większości miejsc wejdziemy za darmo lub za symboliczną opłatą.
5: Bonton Radio. Po godzinach 104.9 FM.

0: right snap.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje muzykalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie HDK-u. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
2: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
2: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka.
4: Od poniedziałku do piątku, od 12.
5: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. O godzinach

0: Reklama.
1: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

Radio.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

0: reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: po napaści na nastolatków z Ukrainy są zarzuty i wniosek o areszt. Już można szykować kciuki za Polkę w Eurowizji, jutro wielki finał. Robert Lewandowski podejmuje decyzję o przyszłości, potencjalne zarobki kuszą. Agnieszka Trojanowska, PiS. Dwóch podejrzanych o pobicie nastolatków z Ukrainy w Warszawie usłyszało zarzuty i ma wnioski o areszt. Policja zatrzymała w tej sprawie 5 osób od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński nie chce przesądzać, czy było to pobicie na tle narodowym, ale podkreśla, że państwo reaguje na nie zdecydowanie.
1: Nie jest przypadkiem, że tego typu napaści na tle narodowym jest coraz więcej, bo przyczyniają się do tego nieodpowiedzialni politycy, którzy rozgrzewają te emocje, często zwykłymi fake newsami.
2: Trzeba powiedzieć prosto, oszołomy, tak jak pan Braun i jego Konfederacja nakręcają tą całą spiralę nienawiści, która jest po prostu bardzo niebezpieczna.
0: Dodawał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, oburzony zajściem, do którego przed tygodniem doszło na warszawskim moście świętokrzyskim. Napastnikom grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Wznowiony został ruch pociągów na odcinku Ropczyce-Dębica na Podkarpaciu. Po śmiertelnym potrąceniu osoby, która znajdowała się na torach przez całe popołudnie, ruch był wstrzymany. 70-letnia kobieta zginęła na miejscu. Nie wiadomo na razie, z jakich powodów znalazła się na torach. Na miejscu wypadku cały czas pracują wszystkie służby, jest też prokurator. Obecnie ruch pociągów odbywa się już bez zakłóceń po obu torach. Pasażerowie, którzy jechali pociągiem relacji Przemyśl-Poznań, przesiedli się do pociągu relacji Przemyśl-Szczecin i kontynuują podróż. Już jutro wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka Alicja Szemplińska z utworem Play. Billboardy, ulotki oraz bardziej widoczna kampania w Krakowie to znak, że zbliża się referendum. Za niewiele ponad tydzień Krakowianie zdecydują, czy obecne władze miasta powinny dokończyć kadencję. Pytanie jednak brzmi nie tylko jak zagłosują, ale też czy w ogóle pójdą głosować. Katarzyna Mynaczyk sprawdzała, co mówią mieszkańcy i czy kampania wpływa na ich decyzję.
3: Zagłosowałabym za zmianą.
4: Czyli nie sądzi pani, że prezydent jest właściwym prezydentem w Krakowie?
3: Decyzje, które są podejmowane, odbijają się negatywnym echem na mieszkańcach, chociażby ceny komunikacji miejskiej.
5: Na pewno nie zostanę w domu, pójdę głosować.
4: A co się panu najbardziej nie podoba?
5: Wie pani co, wszystko, strefy parkowania zabierają miejsca dla samochodów, wszystko zrobimy pod turystów.
6: Zmiana, jakakolwiek by nie była, nie będzie na pewno lepsza.
0: Krakowskie referendum odbędzie się 24 maja. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych Lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej. W grze o polskiego snajpera mają być już tylko 2 kluby, oba Saudi Pro League, Al-Hilal i, jak donosi przegląd sportowy, Al-Nasr, którego zawodnikiem jest wspomniany już Cristiano Ronaldo. Mówimy tu o drugim i pierwszym obecnie klubie Arabii Saudyjskiej. W każdym Lewandowski zarobi ogromne pieniądze, mowa nawet o 90 milionach euro za sezon. Kosztem tego wyboru ma być rozłąka z rodziną. Żona piłkarza wraz z córkami mają pozostać w Barcelonie. Jutro duże zachmurzenie, przejaśnienia na zachodzie, północnym zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich. Może padać deszcz, możliwe są wciąż burze, a na termometrach na ogół od 12 do 16 stopni.
7: Pontoon Radio. I wszystko gra. Pontoon Radio. 104,9 FM. Słuchacie Pontoon Radio.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: A i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama. Bonton Radio. Bonton Radio. 4 i 9 FM. I wszystko gra.

0: Puls dnia.
1: Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszam serdecznie na magazyn poświęcony wyjątkowemu w każdym roku wydarzeniu. Tegoroczna edycja Nocy Muzeów w Chełmie zapowiada się jako wielowątkowe wydarzenie i połączy różnorodne dziedziny aktywności kulturalnej. Program edukacyjny i artystyczny rozpocznie się jutro o 17:00 od warsztatów arteterapeutycznych przy ulicy Lubelskiej 57 i są one dedykowane uczestnikom w każdym wieku. O 18:00 w siedzibie Muzeum przy ulicy Świętego Mikołaja odbędzie się z kolei spotkanie z Oganesem Owikiem Kazarianem, połączone z promocją wydawnictwa prezentującego dorobek artysty. Dla miłośników sztuki współczesnej przygotowano kuratorskie oprowadzanie po wystawie Małgorzaty Kościelak-Królikowskiej. To o 19:00. Wieczorny blok uzupełnią propozycje o charakterze naukowym i muzycznym. O 19:30 profesor Ignacy Kitowski poprowadzi wykład dotyczący biologicznego znaczenia wilka w ekosystemie oraz debaty nad zasadnością polowań na ten gatunek. Warstwę muzyczną wypełni recital fortepianowy Agnieszki Szulc-Brzyskiej w kaplicy Świętego Mikołaja. To o godzinie 20:30, a także godzinę później koncert duetu Bartek Kazimierczak i Paweł Pikus. Przez cały wieczór dla zwiedzających dostępne będą wszystkie wystawy stałe i czasowe, rozmieszczone w różnych siedzibach muzeum. Odbiorcy zyskają bezpłatny dostęp do ekspozycji historycznych, takich jak dzieje miasta od X do XX wieku, archeologicznych, przyrodniczych oraz specjalistycznych prezentacji, m.in. poświęconych Konstytucji 3 Maja czy historii ulicy Lwowskiej. W godzinach 18:20 udostępniona zostanie również wystawa Chełmska Bezpieka i jej ofiary przy ulicy Reformackiej 27. W jutrzejszej akcji bierze udział także Muzeum Regionalne w Krasnym Stawie.
2: Szanowni Państwo, zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Rozpoczynamy o godzinie 17:00 koncertem fortepianowym na naszym fortepianie marki Steinway & Sons. Zagra pani Rosanna Granda-Jakubowska. Następnie o godzinie 18:00 będzie miała miejsce prelekcja doktora Leszka Janeczka pod tytułem Krasny Staw w pierwszej połowie XIX wieku. Mniej więcej o godzinie 19:00 zapraszam na koncert Adama Szabata i Waldemara Korzeniowskiego. O 20:15 odbędzie się oprowadzanie kuratorskie pani archeolog Elżbiety Sobczuk po czasowej wystawie archeologicznej pod tytułem Pod warstwą czasu. Odkrycia zabytków archeologicznych z terenu powiatu krasnostawskiego i okolic w latach 2013-2025. O godzinie 20:45 odbędzie się prelekcja doktora Konrada Grocheckiego obrazująca stan badań w zamku w Krupem. O 21:00 odbędzie się wernisaż połączony z koncertem, wernisaż pani Olgi Waleczko z koncertem pana Jacy pod tytułem Powrót do korzeni, dekonstrukcja polskiej tradycji ludowej. O 22:00 zapraszam na oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej tej Bambrze. Oprowadzać będzie pan Mateusz Soroka. Poza tym dostępna będzie ekspozycja czasowa monet kolekcjonerskich pod tytułem Nie wszystko złoto, co się świeci. Będą to monety okolicznościowe Narodowego Banku Polskiego z lat 1995-2014 oraz oczywiście będą dla Państwa dostępne wszystkie nasze wystawy stałe. Całość wydarzenia zakończymy około godziny 23:00, a wstęp na wszystkie punkty programu jest wolny. Jeszcze raz serdecznie zapraszam.
1: Mówi Marta Stelmaszczuk, dyrektor instytucji. Uczestnicy będą mogli zwiedzać wszystkie wystawy stałe i czasowe aż do 23:00. Po raz pierwszy w Nocy Muzeów biorą także udział Wojsławice.
3: O godzinie 18:00 zaplanowaliśmy wieczór z muzeum, czyli spotkanie dla najmłodszych. Oprócz zwiedzania z przewodnikiem będzie wiele atrakcji, takich jak poszukiwanie skarbu, rozbijanie piniaty, ale też premiera legendy o pannach źródeł czy warsztaty manualne. Natomiast o godzinie 22:00 zaplanowaliśmy Noc Muzeum już dla dorosłej grupy odbiorców i na tę część zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, zarówno mieszkańców, jak i gości. Będzie zwiedzanie z przewodnikiem, ale i chwila na indywidualne zapoznanie się z historią Wojsławic. Będzie i trochę humoru przy anegdotach wojsławickich, a wyjątkowego klimatu nocnego zwiedzania dopełni projekcja koncertu Symchy Kellera z przyjaciółmi. Warto wybrać się do Wojsławic na to wydarzenie, zwłaszcza, że nasze muzeum mieści się w dawnej synagodze, a więc w miejscu, które samo w sobie tworzy niezwykłe tło dla tego wyjątkowego spotkania z historią, sztuką i dobrą muzyką. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie.
1: Mówi Iwona Dawidziuk z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach. A w niedzielę będzie można również zwiedzić tę miejscowość z przewodnikiem. Zbiórka uczestników przewidziana jest na 14 przed ratuszem. Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie jak co roku przygotowuje rozbudowany program w ramach nadchodzącej Nocy Muzeów. Będzie się koncentrował na popularyzacji dziedzictwa Polesia i dialogu międzykulturowego.
0: Będzie to wieczór pełen muzyki, tradycji i spotkań, które zostaną w pamięci na długo. Od 16 będą czekać na Was rodzinne warsztaty zielarskie, majenie i opowieści o zielonych świątkach. Odbędzie się również wernisaż wystawy Franciszka Maśluszczaka oraz spotkanie z książką Ludzie Czerwonego Słońca. A kiedy zapadnie zmrok, rozbrzmi koncert Magdy Brudzińskiej i Klezmer Trio, by chwilę później przestrzeń przed muzeum zamieniła się w parkiet. A to wszystko za sprawą potańcówki z kapelą Kataryna z Pokrówki. Jedna noc, wiele historii i jeszcze więcej emocji. 16 maja, start o 16. Czerwonego Krzyża 7, Włodawa. Nie przegapcie, tej nocy muzeum bije własnym rytmem.
1: Mówi Aleksandra Romaszewska, adiunkt działu edukacyjno-promocyjnego Włodawskiego Muzeum. Szczegółowe informacje można też znaleźć na stronie tej instytucji.
4: Puls dnia.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Onton Radio. I wszystko gra.

0: przed burzami wciąż ostrzega Instytut Meteorologii. W wakacje poczujemy w kieszeni efekty wojny na Bliskim Wschodzie. A na koniec zapowiedź siatkarskiej Ligi Mistrzów. Ta startuje jutro w Turynie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze przez godzinę obowiązują alerty przed burzami w 13 województwach. Ostrzeżenia wydano dla pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Dla małopolskiego alert przed burzami wydało także RCB. Alerty obowiązują do godziny 22. Zaczęło się przerzucanie kosztów drogich paliw na nas, czyli na konsumentów. Efekty wojny na Bliskim Wschodzie zaczynają się rozlewać po cenach w całej gospodarce, co pokazuje inflacja, przyspieszająca do 3,2% w skali roku. Główny Urząd Statystyczny podaje dziś szczegóły, w których widać, że póki co drogie paliwa i drogie nawozy na szczęście nie uderzyły w żywność, a wręcz jest sporo kupowanych codziennie produktów, które tanieją. To masło, ziemniaki, wieprzowina i oleje. Ale podwyżki widać już w kosztach utrzymania mieszkania i usługach, od lekarza przez hotel po wycieczkę zagraniczną. Przeciętnie to wzrosty rzędu 5-6%. Oraz oczywiście w transporcie zaskakuje, zwłaszcza inflacyjny rekordzista, mówi Krystian Jaworski, starszy ekonomista Crédit Agricole.
1: Ceny przelotów samolotem i tutaj zwiększyły się one miesiąc do miesiąca o 62%. No i to już na pewno jest bezpośrednia konsekwencja wzrostu cen paliw lotniczych, wywołanym oczywiście konfliktem na Bliskim Wschodzie. Wiadomo, że ceny biletów lotniczych nie stanowią w skali całego roku jakiegoś znaczącego wydatku, no jednak biorąc pod uwagę zbliżające się wakacje, konsumenci akurat ten wzrost cen mogą mocno odczuć.
0: A przyspieszenie inflacji to dopiero początek, bo drogie paliwa, surowce i nawozy będą dopiero w kolejnych miesiącach pokazywały swoje mroczne inflacyjne oblicze, przekładając się na ceny. Polska armia zyskała oczy w kosmosie. Wojsko oficjalnie odebrało dziś satelitarny system rozpoznania radarowego Microstar. Na orbicie są już 4 wojskowe satelity. Do końca roku ma ich być w sumie 9. System satelitów powstał w rekordowe 12 miesięcy. Technologia pozwala widzieć w dzień, w nocy, także przy dużym zachmurzeniu, mówi wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
2: Sprawdzaliśmy, ile czasu minie, od kiedy wojsko powie, że chce dokonać zobrazowania jakiegoś odcinka Ziemi. To było kilkadziesiąt dni. Dzisiaj to jest kilka minut. I to jest rzeczywiście ogromny skok.
0: Polskie satelity obserwują już m.in. cele w Rosji, jak bazy wojskowe. Jutro w Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem 2 polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o godzinie 17 przystąpi jutro Projekt Warszawa. Rywalem stołecznego zespołu będzie obrońca tytułu Perugia, mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
3: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentiną, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowała na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali. Myślę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
0: Drugi półfinał jutro o 20.30. Zagrają w nim Warta Zawiercie i Zira Bankasi Ankara. Jutro zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na zachodzie, północnym zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich. Na wschodzie i południowym wschodzie opady deszczu, po południu możliwe lokalne burze. A na termometrach jutro na ogół od 12 do 16 stopni cieplej, na krańcach południowo-wschodnich do 22 chłodniej, miejscami w pasie od Śląska i Małopolski po ziemię świętokrzyską do 12.
4: Słuchacie Bonton Radio.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać

0: aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
4: Reklama. 104 i 9 FM. 104 i 9 FM.

0: night. Przed burzami wciąż ostrzega Instytut Meteorologii. W wakacje poczujemy w kieszeni efekty wojny na Bliskim Wschodzie. A na koniec zapowiedź siatkarskiej Ligi Mistrzów. Ta startuje jutro w Turynie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze przez godzinę obowiązują alerty przed burzami w 13 województwach. Ostrzeżenia wydano dla pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Dla małopolskiego alert przed burzami wydało także RCB. Alerty obowiązują do godziny 22. Zaczęło się przerzucanie kosztów drogich paliw na nas, czyli na konsumentów. Efekty wojny na Bliskim Wschodzie zaczynają się rozlewać po cenach w całej gospodarce, co pokazuje inflacja, przyspieszająca do 3,2% w skali roku. Główny Urząd Statystyczny podaje dziś szczegóły, w których widać, że póki co drogie paliwa i drogie nawozy na szczęście nie uderzyły w żywność, a wręcz jest sporo kupowanych codziennie produktów, które tanieją. To masło, ziemniaki, wieprzowina i oleje. Ale podwyżki widać już w kosztach utrzymania mieszkania i usługach, od lekarza przez hotel po wycieczkę zagraniczną. Przeciętnie to wzrosty rzędu 5-6%. Oraz oczywiście w transporcie zaskakuje, zwłaszcza inflacyjny rekordzista, mówi Krystian Jaworski, starszy ekonomista Crédit Agricole.
1: Ceny przelotów samolotem i tutaj zwiększyły się one miesiąc do miesiąca o 62%. No i to już na pewno jest bezpośrednia konsekwencja wzrostu cen paliw lotniczych, wywołanym oczywiście konfliktem na Bliskim Wschodzie. Wiadomo, że ceny biletów lotniczych nie stanowią w skali całego roku jakiegoś znaczącego wydatku, no jednak biorąc pod uwagę zbliżające się wakacje, konsumenci akurat ten wzrost cen mogą mocno odczuć.
0: A przyspieszenie inflacji to dopiero początek, bo drogie paliwa, surowce i nawozy będą dopiero w kolejnych miesiącach pokazywały swoje mroczne inflacyjne oblicze, przekładając się na ceny. Polska armia zyskała oczy w kosmosie. Wojsko oficjalnie odebrało dziś satelitarny system rozpoznania radarowego MicroSAR. Na orbicie są już 4 wojskowe satelity. Do końca roku ma ich być w sumie 9. System satelitów powstał w rekordowe 12 miesięcy. Technologia pozwala widzieć w dzień, w nocy, także przy dużym zachmurzeniu, mówi wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
2: Sprawdzaliśmy, ile czasu minie, od kiedy wojsko powie, że chce dokonać zobrazowania jakiegoś odcinka Ziemi. To było kilkadziesiąt dni. Dzisiaj to jest kilka minut. I to jest rzeczywiście ogromny skok.
0: Polskie satelity obserwują już m.in. cele w Rosji, jak bazy wojskowe. Jutro w Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem 2 polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o godzinie 17:00 przystąpi jutro Projekt Warszawa. Rywalem stołecznego zespołu będzie obrońca tytułu Perugia, mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
3: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentiną, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali. Liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
0: Drugi półfinał jutro o 20:30. Zagrają w nim Warta Zawiercie i Zirat Bankasi Ankara. Jutro zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na zachodzie, północnym zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich. Na wschodzie i południowym wschodzie opady deszczu, po południu możliwe lokalne burze. A na termometrach jutro na ogół od 12 do 16 stopni cieplej, na krańcach południowo-wschodnich do 22 chłodniej, miejscami w pasie od Śląska i Małopolski po ziemię świętokrzyską do 12.
4: 104,9 Bonton Radio.

Bonton Radio i wszystko gra.